0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda będzie się zmieniać. Dawid Bąk, dzień dobry w środę. No dzisiaj doczekamy się rozpogodzeń. Jeśli popada to symbolicznie, na termometrach w Starechowicach maksymalnie do 15 stopni. Nadal będzie dosyć mocno dmuchać.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja zatrzymała matkę Bartosza G. To oskarżona o zabójstwo przed rokiem, 16-letniej Mai. Zatrzymanie kobiety to efekt nowego śledztwa dotyczącego podżegania do zabójstwa. To wszczęto po tym, jak telewizja Polsat News ujawniła, że obywatel Pakistanu otrzymał zlecenie zabójstwa od matki Bartosza G., a celem miał być m.in. ojciec nastolatki. Przypomnę, że zaraz po zabójstwie chłopak uciekł do Grecji. Został sprowadzony do Polski w grudniu. Głównym tematem rozmów rozejm energetyczny. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Nowym Jorku. Przywódca Ukrainy podczas rozmowy zaproponował rozejm energetyczny. Rosja powstrzyma się od ataków na ukraiński system energetyczny, a Ukraina nie będzie uderzać w rosyjskie rafinerie. To nasza propozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni stronie amerykańskiej. Amerykanie przekażą ją Rosjanom. Nie znam jeszcze stanowiska Rosji. Mówił Zełenski, który przekazał też, że prezydent USA pozytywnie ocenił kwestię licencji na pociski Patriot dla Ukrainy. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni awansowali do niego po wygranej z Niemcami 3-0.
3: Pokazali klasę!
4: Pięknie! Musimy mieć ten medal i myślę, że złoty.
2: Usłyszał reporter Eski w strefie kibica w Bełchatowie, a rywalem Polaków w półfinale będzie wygrany z Paryża Słowenia.

0: zapraszamy! Ja jestem szczęśliwy, zaliczyłem się do nowa, ale...
1: A to pan już wygrał.
2: 1-0 dla Jankesa w takim razie. No to ciekawe, jak u was o poranku, drodzy słuchacze, wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
1: Relacje z porannej walki zgłaszajcie pod 664-402-302 albo walczcie gadając do Messengera. O, patrz, jeszcze tutaj pęk i lecimy.

0: to jest koło 8 minut po godzinie 6. Kawa wjechała. Jest pięknie. My też wjeżdżamy w środę 23 września.
1: Tak. Jak kawa u ciebie wjeżdża, to już masz 2-0 na koncie.
2: Gość gra na kodach, oszukuje. To jest cheatowanie.
0: Espresso wjechało w domu i teraz jeszcze amerykanko.
1: Ojej. Wygrywacie czy przegrywacie w starciu ze środą?
3: Ja niestety środowe spotkanie z tym dniem przegrałam. Bo czy to może skończyć się dobrze? Palec, blender i wtyczka w kontakcie. No niestety nie mogło się to skończyć dobrze, ale plus jest taki, że nie skończyło się również sorem.
1: No właśnie.
2: Zadziwiająco dobrze pani brzmi jak na osobę bez palca, nawet
0: ale
2: bez ręki.
0: Bo taki shake samego rana pyszne.
1: Mój tata Margarita zawsze mówił, paluszek i główka to szkolna wymówka.
2: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu jest pierwszy dzień jesieni.
0: Dzisiaj.
2: No, to mam taką propozycję. Przedłużmy sobie na playliście lato. Wiktor Dyduła.

0: Dzień dobry, 17 minut po godzinie 6. Dzisiaj walczymy ze środą. No i pytanie, czy to środa wygrywa z wami? Czy to wy wygrywacie z tym dniem?
1: No, Jankes na razie zgarnia wszystkie punkty. Jest 2-0 dla niego. Zielona fala, druga kawka wjechała. No na litość boską.
2: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak gdzieś tam pani Jadzia gdzieś zaginęła w akcji. No to dzisiaj czerwone światło dla pani naszej Jadzi, przepraszam.
1: A ja myślę, że właśnie 1-0 dla niej. Bo mogła być w pracy, a nie jest.
2: Mogłaś tu być.
0: Ale nie otworzyłaś drzwi. A jak u was sytuacja?
3: W razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
0: A pani na razie na remis po pierwszej połowie.
2: Zapraszamy kolejne osoby. Dzień dobry, Jadziu!
4: Dobry.
0: Co za spóźnianie się?
2: Dzień dobry, Jadzio jest z nami. Za chwilę coś poprasujemy, na pewno choćby tak przez chwilkę jeszcze. No dobrze. A teraz od nas dla was. Oj, ATP.

0: 23 minuty po godzinie 6. Tutaj SK, w środę 23 dzień września. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: My cały czas się pytamy oczywiście, kto wygrywa, czy wy, czy środa, ale okazuje się, że w kwestii wygranych to już mamy wszyscy, jako my, Polacy, przynajmniej jeden punkt na koncie ze względu na to, co w siatkówce się wydarzyło.
0: To nawet, nie wiem, czy to nie było za 3 punkty albo tam za ile. Generalnie idziemy w stronę wielkiego finału i Mistrzostwa Europy w siatę. Wczoraj graliśmy z Niemcami, a to zawsze cieszy podwójnie. 3-0.
2: Kurczę, zawsze jesteśmy dobrzy w takich sportach, które interesują 8 albo 11 krajów maksymalnie z całego globu. Siatkówka, Polska górą. Żużel, Polska górą.
0: Nie no, siatkówka to tak szerzej trochę. No
2: tak, no 15 krajów, dobra.

0: Reklama.
1: Centrum Implantologii Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
3: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Złota polska jesień do nas wróci niebawem. Za kilka dni ma być nawet 20 stopni. No a dzisiaj maksymalnie do 15 kresek, możliwe słabiutkie opady deszczu. Powinno być też sporo przebłysków słońca. A po więcej prognozy na jesień wbijajcie na skp.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Zbliża się 6.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. Kolejna akcja polskich myśliwców nad Bałtykiem. Tym razem przechwyciły rosyjski samolot Il-20. Maszyna znajdowała się około 40 km od polskiego wybrzeża.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Imponująca gra polskich siatkarzy i awans do półfinału Mistrzostw Europy. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwoni nie dali szans Niemcom. Wygrali 3-0. Nie do zatrzymania był Wilfredo Leon, który świetnie przyjmował i raził skutecznością w ataku. O awans do finału Polacy zagrają w piątek ze Słowenią lub z Belgią. A kolejna kontuzja kolejnego bramkarza. Bartłomiej Drągowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystoka. Mecz z Bośnią i Hercegowiną winą w Lidze Narodów już w piątek.
12: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama
16: i Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: Dzień dobry wam mówimy, to już jest środa.
19: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w komplecie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku z samego rana.
20: Przegrywacie czy wygrywacie ze środą? Kto jest górą w tym porannym starciu?
21: Zdecydowana przegrana. 550 za bak.
0: paliwa.
8: Za litr będzie niedługo.
18: A tak się nabijaliście ze mnie, kiedy elektryka brałam.
19: Ha! Wszystko się zgadza, Kama wygrała. No i ci, którzy jeżdżą oczywiście też na gazie, też są, no mają bardziej z górki niż pod górę.
8: Spokojnie, zaraz prąd też podrożeje.

0: RTVSK, 22 minutki do godziny 7.
1: Poranne prasowanie.
2: No i Jadziula z nami. Wydłużona, wyczekana, ale w końcu jest.
1: Ja nie wiem, czy tak można. Dzień dobry.
3: Ja coś czuję, patrząc po twojej minie, że jest 1-0 dla środy.
1: Tak.
0: Słuchajcie, prasujemy, patrzymy, co tutaj piszą w gazetach i nie tylko oczywiście. Wracamy do tematu pana Filipa Heizera, Filipka. Piszą, że nie będzie podróży poślubnej. Napisali w Super Ekspresie z przodu. Nie będzie podróży poślubnej. Koniec.
2: Ale przecież jego całe życie to jest podróż.
0: To prawda.
2: Aktualnie odbywa podróż znowu do lat 20 swojego życia.
0: Ciekaw jestem, jakie ciasta mieli tam na ślubie. No bo zawsze jest i coś słonego, tak rosołek, jakieś tam mięcha, inne cudawianki.
2: Bratku, i później powinieneś dostarczyć sernik na ślub Heizera.
0: Nie, no ja dzisiaj do radia dostarczyłem sernik i jest, czeka. W odpowiednim momencie pojawi się w studiu.
3: Bo Jadzio, sytuacja jest taka, że w zeszłym tygodniu Jankes w zabawie Kim jest Jankes był sernikiem. I nie odgadł. Nie odgadł. Był pełen rodzynek.
1: Musiał ubiec sernik.
3: Albo musiał się przebrać za sernik, co może być trudne.
0: No, trudno.
3: Albo musiał przynieść blachę sernika.
0: Jest sernik, jest blacha, wszystko będzie w jak najlepszym porządku, serio, naprawdę.
2: Tu pojawia się ważne pytanie.
1: Kasia upiekła.
2: Nie.
3: Ważne pytanie do ciebie, czy sernik z rodzynkami, czy bez?
1: Z rodzynkami, czy bez?
0: Ja z.
2: A ty, Jadzia?
1: Ja też.
2: To lećmy dalej. Pomidorowa z ryżem, czy z makaronem?
1: Z ryżem.
2: A placki ziemniaczane ze śmietaną posypujesz cukrem czy solą?
3: Jednym i drugim.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Orzełek z solą, a reszka z cukrem.
5: No. Reklama. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
8: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: 12 do 7. Anka, która się zakochała. Halo, dzień dobry, witamy.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Ania, szczęśliwa dziewczyna.
2: To jest w ogóle przeurocze, że napisałaś. To był cudowny rok. Dzisiaj obchodzisz 42. urodziny, a tu proszę bardzo, cały cudowny rok za tobą. Co się wydarzyło?
1: O rany, to jest bardzo długa historia, w sumie długa lista, bo po pierwsze zakochałam się, że zupełnie się tego nie spodziewałam w tym już prawie starczym wieku.
2: Starczym, co ty gadasz, no?
1: No i to żartuję. No i że zdecydowaliśmy z moim Darkiem, że przeprowadzamy się po prostu razem, tak żeby zamieszkać razem i znaleźliśmy cudowne mieszkanie z tym, że po raz pierwszy zamieszkałam na wsi, to tak dość daleko od centrum nawet. Więc pierwszy raz w życiu nie mam sąsiadów, pierwszy raz w życiu śpię przy otwartym oknie, nie słyszę samochodów.
3: To jest taka prawdziwa wieś, że ty z samego rana albo słyszysz radio, albo słyszysz...
1: Koguta ani takiego stworzenia typu kura nie ma w pobliżu, ale są konie, które parskają czasem już o poranku niedaleko.
3: Konie budzą tak. Patataj.
1: Odgłosem paszczowo-gębowym, dokładnie tak.
2: Ale powiedz, Anula, polecasz taką rewolucję w życiu?
1: Tak.
2: Bardzo się cieszę. To muszę się najpierw zakochać, no dobra.
0: No nie ma problemu, Kawa, to jest kwestia wyjścia z radia.
2: Albo kwestia finansowa, więc proszę bardzo, stówka dla ciebie na dzień dobry.
0: Ale fajnie. Czekajcie, dajcie ciszę. Pokaż brzuch, ja przyłożę ucho do brzucha. Są, motyle latają.
1: Oczywiście wiejskie motyle, umówmy się.
0: Wiejskie motyle. Wszystkiego dobrego dla ciebie, buziaki.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego też dla was i dla wszystkich słuchaczy.

0: I like it. Oni lubią tę środę. Za 5 minut siódma.
1: Za chwilę Marcin Procki, newsy w Radiu SK. Zapraszamy, polecamy oczywiście.
0: Kolejne doniesienia w sprawie kryptowalut i afery Zonda Krypto.
2: No, trzymajcie się za portfele.
0: Pieniążki wymyślone, ale zatrzymania prawdziwe. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
4: Radiu SK.
3: Radiu SK.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Canal Plus.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
23: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: W Starechowicach powinno być dzisiaj w końcu trochę rozpogodzeń, ale temperatura nadal nie za wysoka. 15 stopni zobaczymy na skali po południu. Czasem może delikatny deszcz pokropić. Nadal dosyć mocno wieje w regionie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa ustalanie motywów sprawcy. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w miejscowości Ptaki niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Jak opowiadają nam świadkowie, doszło do tego przed rozpoczęciem zajęć.
3: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem 4 ciosy zadał tej dziewczynce. Widziałam, jak tutaj jej zadał, właśnie w głowę. No przestraszyłem się tego.
2: Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Dziewczynkę przewieziono do szpitala. Kolejna osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
4: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
5: Policji.
4: Tak, policji.
2: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiemy, że to były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Zanim do niej trafił, w policji zajmował się cyberbezpieczeństwem. A piłkarska kadra szykuje się do pierwszych spotkań w Lidze Narodów. Jeśli w piątkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną wystąpi Robert Lewandowski, będzie to jego 168. spotkanie w narodowych barwach. I jak mówi Lewy, na razie nie myśli o końcu.
6: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
2: Kapitan kadry zapewnił też, że jest gotowy do gry, a przypomnę, że podczas tego zgrupowania reprezentacje czekają aż 4 spotkania.
0: SK Starachowice News
7: i Bartosz Wanicze, dzień dobry. Szczepienia przed

0: Ja już chyba dzisiaj na samym starcie przegrałem z tym dniem. Ledwo otwarłem drzwi od samochodu, już mi się ułamała listwa boczna z drzwi.
1: Ułamała.
2: No, można było również ułamać i ukruszyć ząb, więc w sumie bym powiedziała, że jednak zwycięstwo. W kwestii zwycięstwa za chwilę sprawdzimy, kto wygra u nas w siódme wygrywa. Przypominamy 664-402-302.
1: Już można ustawiać się w kolejce.

0: Zalia. Cudowna Zalia w Radiu SK. No dobrze.
1: Będę z wami tu pracował na zawsze.
0: Słuchajcie,
1: chyba,
0: mamy...
1: że mnie Piotrek zwolni.
0: Piotrek, to szef, pozdrowienia oczywiście do tego szefa.
2: Zabrzmiało to jak groźba z twoich ust.
0: Słuchajcie, patrzymy w stronę Australii, daleko, daleko, do góry nogami jesteśmy.
3: Dobra, obrócę się, obrócę się.
0: Jest taka miejscowość, ta główna miejscowość w Australii.
2: Canberra.
0: No nie ta miejscowość.
2: Sydney. Melbourne.
0: Oni nie wygrali. Właśnie, Canberra, o czym wspomniała Kamcia, ta miejscowość została uznana za najlepsze na świecie miasto do życia, serio. Po prostu tam się żyje najlepiej, najwspaniale. Jest taki ranking, jeśli chodzi o naszą Warszawę.
2: No właśnie, jak Polska.
0: Polska, Warszawa, 32 lokata na całym świecie. To całkiem nieźle, no jak na całym świecie.
2: Ale jak pierwsze miejsce na świecie do najlepszego miejsca do życia może zajmować miasto, w którym się chodzi do góry nogami, no
3: hej. Wystarczy pół godziny i cała krew ci do mózgu odpływa.
4: Jankes, Kama i Wiktor
2: w Radiu SK. A jak głowa boli, panie!

0: 16 minut po siódmej. No to co? Siódme co robi? Wiadomo, że wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zapraszamy 664-0202. Będzie o wygrywaniu w pierwszym pytaniu, ale dobra, spokojnie. Odbieramy telefony.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Kto przy telefonie?
4: Magda.
2: Jest moc, jest energia, jest Madzia i mamy pierwsze pytanie.
1: Rozpoczęta. Pierwsze.
6: Wczoraj polscy siatkarze wygrali z Niemcami w siatkę 3-0.
5: Brawo!
4: Brawo!
6: No i co mówi niemiecki siatkarz po przegranej z Polakami?
4: Polsce się udało!
2: Po polsku, tak, bardzo dobrze.
6: Bo oni z szacunku nauczyli się polskiego. No.
5: A tak naprawdę mówi, szajsy.
2: Lećmy, auf Wiedersehen, lećmy z drugim, teraz głośno jest o lalce. Kto ją napisał?
6: Zarówno to?
5: Lalkę kto napisał? Szkoła Prus. Się kłania. Kto?
4: Prus!
5: Dobra!
4: Prus.
5: Prusak.
1: Trzecie.
5: Uwaga, wymień dwie małe rzeczy.
4: Piłeczka do ping-ponga i mała czarna sukienka.
6: O, na przykład, może
2: bardzo
6: być.
2: Ładnie.
6: Cieszmy się z małych rzeczy.
2: Ja lubię małą czarną kawkę za rano, to jest naprawdę coś pięknego. Lećmy.
6: A kto zamieniał wszystko w złoto? Glapiński, Posejdon czy może Midas?
4: Ten pierwszy.
6: Też. Nasz jaszcząb. Gdyby nie on.
2: Czyli Glapiński bardzo dobrze.
5: Zgadza się. Kto ci tyle złota da co?
1: Piąte.
2: Uwaga, piąte.
5: Skąd pochodzi waran?
2: Ja nie wiem. Ja nie podpowiem.
5: No.
4: A jakaś podpowiedź?
5: Masz to w domu.
6: Takie jest z szufladami.
4: Komoda?
6: Waran z komodo, ale już po czasie. Trzymaj
5: niestety,
6: się, Macia. Wszystkiego dobrego.
2: Ale była dobra, no. To była długa sekunda, nie wolno tak. Oczywiście raz, dwa, szybciutko odpowiadamy i szybko odbieramy telefony.
5: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Mateusz.
6: Mateusz, co to jest komoda?
5: Skoro było komodo.
7: Komoda, no to jest mebel.
6: I ostatnie pytanie, ostatnie sekundy.
5: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, więc powiedz, co się robi łyżką?
7: Łyżką miesza się z herbatkę.
6: Jesienią!
2: Jak mogłeś?
5: Przewrócił się na twarz.
2: Nie, to zaliczmy, ale walczył. Zaliczamy czy nie?
6: Zaliczamy.
2: Sprawdzamy, war zalicza. War mówi tak, zaliczamy, był blisko.
6: Eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn Eska, Story, wszystko leci do ciebie. No i jeszcze raz, co się robi łyżką?
7: Jeśnie!
6: Nią!
7: Wyczynią!
5: Ludzie kochani!
6: To spoko, kiedyś się nauczy.
5: Jutro znowu to zrobimy.

0: Pink, tylko o kawce i herbatce, bo tak w ogóle to sober. 26 po 7 to jest środa.
1: Jest pięknie, jest wspaniale. W wielu miejscach pogoda, no dzisiaj jest taka powiedzmy, taka sobie. Tak
2: no zwana... panie, no pierwszy dzień jesieni, no hej.
0: To jest fajna polska szarość.
1: Ale okazuje się, że tak, w okolicach Zakopanego
0: jest już białość.
2: Wczoraj, czyli ostatniego dnia lata, Kasprowy Wierch pokrył się śniegiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecamy gorąco w social mediach, można to zobaczyć.
0: Jakby to powiedział Piotrek Żyła, tyle śniegu dowaliło. Tyle śniegu.
2: Słuchajcie, wszyscy pracownicy tam PKL-u usuwali ten śnieg łopatami, suszarkami, chuchali, dmuchali, ale ci, którzy wjechali kolejką linową na samą górę Kasprowego Wierchu, ujrzeli dosłownie bajkową scenerię, ale przypominam, ostatni dzień lata.
1: Bajkowa, zimowa sceneria.
0: No to wszyscy razem.
3: Ulepimy ci bałwana.
0: No chodź!
3: No chodź, zrobimy to.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Póki co pochmurno w Starachowicach, ale będzie dzisiaj szansa na odrobinę przebłysków słońca. Temperatura mizerna. Maksymalnie możemy spodziewać się 14 stopni w Starachowicach. No i w dalszym ciągu jest z nami nieprzyjemny, chłodny wiatr.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Miała 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alert RCB, uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Taką wiadomość o poranku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Poderwano polskie myśliwce, a dowództwo operacyjne przekazało, że sytuacja jest monitorowana. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcy w Oświęcimiu.
14: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
13: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Senior oraz jego żona trafili pod opiekę ratowników.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
13: Polscy siatkarze poznają dziś półfinałowego rywala Mistrzostw Europy. Wczoraj wygrali z Niemcami 3-0 i po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej. O finał Polacy zagrają z Belgią lub Słowenią, które dziś zagrają ze sobą. A o poranku czekają nas tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka gra właśnie w drugiej rundzie turnieju WTA 500. W Singapurze jej rywalką jest 47 w rankingu Ukrainka Aleksandra Olinkowa. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na korcie. Trwa pierwszy set, no i na razie Maja idzie wyśmienicie, prowadzi 5-0.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Jankes,
18: Jankes,
17: Kama i Wiktor.
19: Pięknie brzmi. Środa, czyli w pół do piątku, panie i panowie.
20: No
19: czekamy.
20: I po pierwsze, walczycie z tym dniem. Jaki jest na razie wynik?
21: Na razie ze środą walczymy. Jedziemy do szkoły, później do pracy. Zobaczymy, co przyniesie dzień.
20: Czyli cały czas remisik. A po drugie, Jankes zaraz zacznie walczyć ze swoją nową osobowością.
22: Zapraszamy na eskowego Instagrama. Tam przerobione zdjęcie Jankesa. No i pytanie, kim jest dzisiaj? Wrzucajcie podpowiedzi dla Jankiego na eskowy Messenger.
19: Ostatnio byłem sernikiem, nie udało mi się z rodzynkami, czy bez jabłem?
22: Słuchaj, ty zawsze jesteś sernikiem. Pełen szczęścia.
19: Za kilka chwil wjeżdżam tutaj sernikiem, uważajcie, no. Naprawdę.
20: Pokażesz rodzynka? No to co? Instagram, tam zdjęcia.
19: Już
20: wasze
19: jestem?
20: Podpowiedzi, tak, u nas na Messengerze. Kim dzisiaj jest Jankes?
19: Boję się, zaczynam się bać.

0: W Esce lato się nie kończy.
1: A gdzie tam w ogóle, rzeczywiście. Kama, dawaj do bikini.
2: No jest, okej. No.
0: Ostatni dzień lata i...
1: Gips.
2: I oczywiście Igo.
3: I dla pieniędzy wszystko for money. Tak jest.
2: No dobra, lecimy dalej.
3: Pierwszy dzień jesieni, słuchajcie, a na skraju lata i jesieni odbywały się przeróżne festyny, różne małe spotkania, na których panie z kół gospodyń wiejskich sprzedają
0: ja
3: i rozdają
0: kocham.
3: Swoje specjały.
0: Ojejku, ale to są tak pyszne rzeczy, robione ręcznie, robione z miłością, robione z tradycją. Na dożynkach zawsze najbardziej człowiek jest w stanie przytyć.
2: Ja kocham, ja ostatnio byłem na dożynkach, jechałem samochodem, w samochodzie miałem pełno specjałów. Ogórki kiszone, ziemniaki, pomidorki. Wszystko było.
3: Słuchajcie, no to w takim razie zadajecie się z przestępczyniami.
2: Ojeju, co to?
3: Okazuje się, że kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej pojawili się na takich dożynkach w zeszłym tygodniu w kilku miejscowościach w Małopolsce.
1: Kto ich tam puścił?
3: Wręczali mandaty paniom z kół gospodyń wiejskich.
0: No, za co?
3: Nielegalnie rozprowadzały swoje specjały bez użycia kasy fiskalnej.
2: Jego to jest niesamowity cios wymierzony mafii drożdżówkowo-dożynkowo-pierogowej.
3: Od teraz jesteśmy bezpieczni.
4: Reklama. Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950.
4: I po reklamie.

0: Eska Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Idealne towarzystwo pod kocyk i herbatkę. Margaret, Dawid Kwiatkowski, świeczuszka.
1: Za oknem świeczuszka pod kołderką?
0: A potem straż pożarna.
1: No dobrze, okej. Nosa się zbliża. Uwaga, ostrzegamy.
2: No właśnie. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli powkręcać znajomych, to sk.pl.
1: Tam też mieszka nosel.
0: Gdyby tak się okazało, że za kilkanaście sekund zadzwoni wasz telefon, to po prostu profilaktycznie go nie odbierajcie.
1: Tak, będzie bezpiecznie.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
4: Tak, słucham.
5: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
4: Tak.
5: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
4: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
5: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
4: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
5: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
4: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na wyjazd.
5: Proszę
4: i
5: pana,
4: musimy tego dnia jechać.
5: Ja panu
4: się
5: powiem.
4: Nie mogę z nikim dogadywać.
5: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
4: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
5: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
4: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
5: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
4: Ja widzę rozwiązanie takie, czy ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
5: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
4: Ale co to mnie interesuje, przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
5: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
4: No a jak? No to co to jest? Co to jest?
5: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
6: Zbyszek, zostałeś skurczony w Radio SK.
4: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Avicii w Radiu SK oczywiście i grupa Coldplay, 5 minut do godziny 8.
1: Wiesz, jaki jest Avicii?
2: A?
1: Znakomici!
0: Wszystko się znakomici
3: tak
0: zgadza. Bardzo
3: jak
0: dobrze.
3: Znakomici jest przerobione twoje zdjęcie na jaskowym Instagramie. Kim
0: jestem
3: jest
0: już?
3: Odpalamy naszą
0: co
3: zabawę.
0: Co tak się uśmiechacie? Dlatego właśnie
3: bo
0: macie
3: jest
0: takie...
3: jest znakomici!
0: Ostatnio byłem mesternikiem, dzisiaj... Dam radę?
1: Czy nie? Jak to może być ciężko. Naprawdę może dzisiaj być ciężko, aczkolwiek jeżeli czujesz się na sile i umysłach, takich dobrych siłach umysłowych, to tak.
0: Ale czy to jesteś blisko tej branży, w sensie sternikowej, ciastowej, słodkiej?
1: Daleko, bardzo daleko.
0: O.
3: No to posłuchaj może pierwszej podpowiedzi, która jak zwykle nic ci nie wyjaśni.
0: Proszę.
4: Jankes, ja to chciałabym ci podpowiedzieć, ale ja nawet nie wiem, kto to jest.
5: Jankes.
6: I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
0: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
3: Znakomici.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: W końcu możemy przekazać pozytywne wieści pogodowe. Złota polska jesień będzie wracać. W przyszłym tygodniu ma się zrobić naprawdę ciepło. No a dzisiaj do 14-15 kresek może przelotnie kropić. Odczucie chłodu w Starachowicach potęguje silny wiatr.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy mają dziś przedstawić powody i szczegóły zatrzymania matki Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Kobieta według jednego z bohaterów reportażu telewizyjnego o tej sprawie miała zlecić zabójstwo 3 osób z otoczenia ofiary i jej syna. O szczegółach reporterski Mateusz Chłystun.
3: Policjanci pojechali do domu kobiety z nakazem przeszukania. Nie planowali pierwotnie jej zatrzymywać. Według komunikatu mazowieckich funkcjonariuszy podczas tej wizyty zabezpieczyli jednak nośniki danych, w tym telefony, a także dokumenty. Policja poinformowała następnie o okolicznościach, które wymusiły zatrzymanie 47-latki. Prokuratura prowadzi w jej sprawie śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Wszczęto je po emisji wspomnianego reportażu, w którym obywatel Pakistanu otwarcie przyznał, że otrzymał od kobiety konkretne zlecenie. Wcześniej prokuratura prowadziła już podobne postępowanie, które dotyczyło gróźb karalnych kierowanych przez matkę oskarżonego, ale zostało umorzone.
2: Ceny paliw mogą okazać się za duże dla wyświetlaczy na stacjach. Cenom diesla coraz mniej brakuje do granicy 10 zł, a to oznacza, że na niektórych stacjach cena może się nie zmieścić na pylonie.
4: Część tych wyświetlaczy, zwłaszcza nowego typu, to jest jedno duże pole, które można przeprogramować w odpowiedni sposób, tak aby zamiast 3 cyfr były 4 cyfry. Przypuszczam, że w przypadku stacji, gdzie ta zmiana nie byłaby tak możliwa od razu, na pewno mogą się pojawić jakieś inne alternatywne rozwiązania.
2: Komentuje Krzysztof Kopeć z grupy Unimot. Dziś, jak sprawdzamy, cena ropy na giełdzie spadła poniżej $100, ale jest za wcześnie, by mówić o obniżkach na stacjach paliw. A teraz informacja sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało właśnie swój alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Teraz ten ogłoszono rano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
5: SK Starachowice News.
6: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Rekordowo niska frekwencja w starachowickim budżecie obywatelskim w głosowaniu wzięło udział poniżej 1% uprawnionych, a zwyciężył projekt remontu ulicy Prązyńskiego.
7: Duża radość, gratulacje dla mieszkańców tego osiedla za zaangażowanie, za oddane głosy.
6: O tym radny z osiedla Południe Dominik Zuba. Na projekt głosowało 223 osoby. I jeszcze stulecie Staru Starachowice. 3 października Stara zagra z Widzewem Łódź, a przed sprzedaż biletów już ruszyła.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: 3 minutki po godzinie 8.

0: Jesteś moim słonecznikiem. 8 minut po godzinie 8 to jest SK. Jankes wyszedł ze studia. Mam nadzieję, aby zrealizować swoją obietnicę zeszłotygodniową i wejść tu z całą blachą sernika.
1: W zeszłym tygodniu Janki był sernikiem. Nie udało mu się odgadnąć, że jest sernikiem. W związku z tym zapraszamy!
0: Chodź tu!
1: Zapraszamy! Mógł się przebrać za sernik lub mógł przynieść sernik.
0: Sam piekłeś, czy sam kupowałeś? Opowiedz historię tego sernika.
2: To jest wyjątkowy sernik.
0: Bo?
2: Gdyż sam się nim zaopiekowałem.
0: Aha.
2: Musiałem wiele pracy włożyć w to, by go
3: kupić. Czego zrobić?
2: Go wykonać, w sensie tutaj, żeby się pojawił w naszym studiu.
1: Słuchajcie, on nie jest w pudełku, więc nie wydaje się, że będzie kupny. Praca. Co więcej, jest w jakiejś blacha.
2: No miała być blacha, czyli się blacha sernika, prawda?
0: Oczywiście.
2: To jest blacha, dobra.
0: Blacha 2115.
1: No otwieraj, no dobra, moja się ślinie.
2: Słuchajcie, to rzeczywiście duża była praca, ponieważ byłem w tym sklepie.
0: Aha.
2: Byłem w tym sklepie wczoraj, wyszedłem z tego sklepu, przypomniało mi się, że nie wyszedłem z sernikiem, więc musiałem do tego sklepu wrócić, to była dużo pracy musiałem.
0: Ze starości masz problemy z pamięcią.
2: Takie tam różne, no. Słuchajcie, patrzcie na to. Gdzie mi tam zagląda? Słuchajcie, dobra. O!
0: Jest!
2: Proszę! Ale jakie były wytyczne?
1: Wy
2: tymi wytycznymi przecież sami to stworzyliście.
1: Proszę państwa.
2: Miał być blacha, miał być sernik. Jest blacha?
1: Jest
2: sernik?
1: Jaki przyniósł jeden kawałek serniczka.
0: Ale proszę, jak ty za chwilę w nim odciśniesz swoją twarz, to ja nie wiem.
4: Wiktor w Radiu SK.
2: To był wasz pomysł, pod którym ja się w ogóle nie jestem w stanie, nie wiem, jak ma się podpisać.
1: Tak jak
2: w ogóle,
1: my drobnym drukiem nie doczytaliśmy, że to będzie jednak jeden kawałek sernika, tak ty drobnym drukiem nie doczytałeś odciskania twarzy.
0: Zaraz odciśniesz w nim chociaż nosek w ramach pokuty.
2: Spróbuj.

0: Janki Andrea Bocelli mówi, że to jest więcej niż gra. To jest niezła zabawa. Kim jest Jankes?
1: No dobrze.
2: Kim jest Jankes?
1: Ale przypomniałem sobie, że ostatnim razem odgadłem, że jestem sernikiem, tylko wy nie zaliczyliście mi, że niby za późno, tak?
0: Nie wykręcaj się, sernik cały czas jest z nami w studiu, więc przypominamy, że Jankes dotrzymał danego słowa.
1: Przyniósł sernik
0: do studia.
1: Smacznego kamcia.
0: Jedyne, czego nam brakuje, to odcisku twojej twarzy na tym serniku.
1: Na to nie zgadzam się, ale spróbuję.
0: Zrobimy
3: ja
0: to zaraz.
3: Ja też spróbuję sernika. Słuchajcie, nowa zagadka na eskowym Instagramie, przerobione zdjęcie Jankesa, no i podpowiedzi od was na naszym eskowym Messenger.
0: Nowa postać dzisiaj.
1: Jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem, jesteś onem.
1: Jestem onem, czyli mężczyzną.
0: Słuchaj tego.
4: Janki, jesteś człowiekiem, który bardziej zna świat niż własną kanapę.
0: Yo. I lubisz jeździć, wycieczkowicz jesteś. Coś jak
1: taki
0: Wojtek Cejrowski.
1: Świat, tak?
0: Ale nie jesteś Wojtkiem Cejrowskim.
1: Nie chodzę na boso.
5: Jankes, lubisz być wysoko.
1: Cały czas właśnie myślę sobie, no dobra, bo ja mam trzy opcje, tak? Dobra.
3: Masz trzy możliwości trafienia, tak.
1: Czy ja mieszkam na co dzień w Łodzi?
0: Kurczę, ja nie wiem.
3: Ja też nie wiem.
0: Czy ta postać mieszka
3: w Łodzi?
0: Ale
3: zaraz sprawdzimy to, no.
1: Dobra.
0: Mówią nam, że nie.
5: Nie.
1: Nie, okej, dobra.
0: Mamy podpowiedź również bardzo specjalną od nowego specjalnego popołudniowego programu.
1: Od Sońty Korościela?
0: Tak jest.
1: Ojejku, to już w ogóle nie zgadnę.
6: Cześć, tu Marcin Sońta. Sońta Korościel, SK w Radiu SK. Nie wiem, czy kojarzycie tego, no. Nieważne, mam podpowiedź. Jankes, dzisiaj jesteś gościem, który lubi szczytować, ale bez ekipy.
0: Dobra podpowiedź.
3: Nagle zrobiło się gorąco w naszym studiu.
1: Coś, no dobrze. Czy ja jestem sportowcem?
0: Poniekąd.
3: Nie.
0: No trochę.
3: Nie.
0: Troszkę tak.
5: Amatorem.
3: No jesteś troszkę takim samym sportowcem, jak ja jestem sportowcem.
0: No bardziej. Ty byś nie zrobiła tego, co ta postać robi. Nie dałabyś rady.
3: Potrzymaj mi mój sernik.
1: To wszystko z podpowiedzi na razie?
0: Jeszcze od słuchaczy ostatnia.
1: No, proszę.
4: Jankes, kiedyś wolałeś być w ekipie, a teraz odkrywasz świat sam.
3: No.
1: Czy jestem tym chłopakiem z internetu, taki wysoki? No ten, jakby
0: no,
1: tam...
0: Który no, ten? No,
1: ten, co ostatnio wygrał Taniec z Gwiazdami, poprzednią edycję. Nie, całe szczęście nie...
3: Nie wiem, kto wygrał
0: Nie było cię w ogóle w tym programie, słuchaj. Jesteś trochę ponad, jakby nawet...
3: Bagi! O Jezus,
0: zapytali
1: ja nie powiedziałem tego, kama masz stratę!
0: To by nie poszło.
1: Dobra.
0: To ty myśl, a my zagramy.
1: Dobrze.
3: Wrzucajcie podpowiedź na naszego eskowego Messengera.
1: Jak można szczytować bez ekipy?
0: Nie robiłeś tego nigdy sam?
7: Kradniesz moje serce, musisz być.

0: Już wiem. Wiem, ale na razie nie powiem. Wiem, mam was,
1: Słuchajcie, wiem, co będzie w newsach, bo podglądam Prockiego i mam do was pytanie takie newsowe.
2: No.
1: Jeżeli zatrzymują u wybrzeży Hiszpanii polski statek, który nielegalnie coś przewoził, to co mógł mieć w ładowni?
2: Na pewno banany i pająki.
0: I warzywa, owoce, zielone banany, żeby były później u nas żółte.
2: Dużo śniegu.
3: Koks na zimę.
1: Koks na zimę, to z Zakopanego.
0: Tak?
1: Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Słuchaj, Marian,
4: no?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Wydawać by się mogło, że im późniejsza jesień, tym chłodniej. Nic bardziej mylnego. W przyszłym tygodniu zrobi się bardzo ciepło, ma być nawet 20 stopni. No a dzisiaj w Starachowicach do 15 kresek możliwy słaby deszcz. Powinno być też trochę słońca.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 8.30, to czas na Jaska News. Marcin Porocki, zapraszam. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Jacht pod polską banderą zatrzymany u wybrzeży Hiszpanii. Na pokładzie jednostki znaleziono ponad 2 tony kokainy. Narkotyki były ukryte w 70 pakunkach, a hiszpańskie służby zatrzymały 4 członków załogi. Maja Chwalińska ma ćwierćfinał w Singapurze. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju rozbiła Oleksandrę Olinkową w pierwszym secie 6-0, w drugim 6-1, a u półfinał zagra z Elis Mertens lub Barborą Krejcikową.
14: Jankes. Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
16: Janki cały czas głowi się, kim jest. Jego przerobione zdjęcie wisi u nas na Instagramie, a wy cały czas okupujecie nasz Instagram i Messengera.
17: No właśnie, tam rzucacie podpowiedzi i Janki teraz wyszedł na chwilę na korytarz i muszę powiedzieć, że on już chyba wie.
16: Tak, on sam chodził i mówił pod nosem, ja wiem, taki zadowolony z siebie cały czas.
18: To może zmienimy teraz.
16: No dajmy mu trochę satysfakcji z życia, no niech odpowie chociaż raz w tym tygodniu.
19: Chcesz

0: dyskoteki porannego człowieka. Axwell i Bone, 37 minut po godzinie 8 rano.
1: Tutaj Eska, jesteśmy, ja jestem w dobrej formie, mam się dobrze, jestem szczęśliwy, bo wiem. Wiem!
0: Kim jest Jankes?
2: To się zaraz okaże, sprawdzimy. Ostatnim razem też myślałeś, że wiedziałeś i trzy razy nie wiedziałeś.
1: Ale za czwartym razem wiedziałem, ale już mnie nie zaliczyliście, ponieważ stwierdziliście, że trzy razy rzuciłem hasło.
3: Czy jeszcze, aby utwierdzić się tak? W swoim przekonaniu, chcesz taki secik od słuchaczy dostać? Jeden?
2: Tak, dawaj.
1: Poproszę.
3: Proszę bardzo, oto secik.
4: Mhm. Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie. Jesz kaktusy, które nie mają kolcy.
5: Jesteś osobą, która zdobywa niezdobyte. A.
4: Cześć Jankes, słuchaj, podpowiedź dla ciebie.
3: Raz.
4: Jesz kaktusy, które nie mają
1: kolców. Dobrze powiedzieć, kolców.
3: Oraz?
6: Okej. Okay. Chwała wielkiej ekipie.
1: Tak. Czy słowo ekipa jest kluczowe?
2: Nie. Kolce jest kluczowe, nie ekipa.
3: Bardzo ważne jest.
1: Słuchajcie, miałem pomysł wcześniej, ale mogę powiedzieć, tutaj podzieliłem się w studiu. Myślałem, że chodzi o Eda Sheerana, który ostatnio narobił bałaganu, no i też został sam trochę, bez ekipy za bardzo, no bo tam wszyscy się podwracali.
2: Ale to za mądre było. My prościej prosimy.
1: No więc wiem, o kogo chodzi. To się chyba wydarzyło wczoraj czy przedwczoraj, prawda? On znowu to zrobił, on znowu szczytował i znowu sam. Chociaż nie był sam, bo był z muzykiem, z Pawbitcem. Gdzie oni się wbili? Co to był za szczyt?
3: To był szczyt, którego jeszcze nikt nie zdobył. To było wejście na górę, na której byli pierwsi.
1: W ogóle ma koronę. Wiem, że on ma koronę ziemi. Był na tych wszystkich Mount Everestach i innych. Tam, nie wiem, na Śnieżce. No pewnie na Śnieżce nie był. A to jest najważniejsze, na szczyt.
3: I na Górce Szczęśliwickiej.
1: O kim mowa? Kim dzisiaj jestem? To jest tak zwany patec wariatec.
2: Zgadza się.
1: Wiedziałem.
2: Facet, który jest znany z ekipy, a potem już znany bez ekipy.
1: I chodzi po górach rzeczywiście, tych najwyższych szczytach na ziemi. Pokazuje to w internecie, robi piękne rzeczy. Miałem okazję poznać kiedyś pateca, Kubę. Fantastyczna postać rzeczywiście.
3: Samego siebie teraz poznasz, słuchaj. No, patrz, o,
1: to szczytowanie, że kiedyś...
3: Się.
2: No nie!
1: No, dobrze mi we włosach.
2: No niestety, Janki, no musimy do Turcji polecieć, no.
3: A to na odlot ściśle tajny. Gratulacje, kolego.
1: No, pięknie wygląda. Zajrzyjcie na Eskowego ta Instagrama. No jestem tam w wersji...
7: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
15: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
16: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
20: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
21: i po reklamie.

0: Zaczynamy! To już 11 minut do godziny 9.
1: Kończymy!
2: Co zaczynamy?
0: Zaczynamy bardzo ważną rozmowę. Chciałam się podzielić, że kiedy zaczynałam pracę w radiu x lat temu, to nie potrafiłam zawsze ze stresu powiedzieć jednego trudnego słowa. Meteorologia. Więc zawsze mówiłam, że synoptycy. No ale niestety mam ciekawostkę z kategorii meteorologia.
1: Okay,
0: widać, że jednak już się nauczyłam mówić. I od początku tego roku nie było ani jednego huraganu na Atlantyku. Ostatni raz zdarzyło się to w 1914 roku. O!
3: W 1914
1: ciekawe
3: roku!
1: Jak to wtedy policzyli. Czy mieli mapy satelitarne też?
3: Słuchajcie, ale ja wiem!
0: Co wiesz?
3: Ja wiem, co to jest.
0: Co to jest?
3: Cisza przed burzą.
1: Słuchajcie, ja wiem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, a my przedłużamy lato w Esce, grając wakacyjne hiciory.
3: Ale teraz będzie upalnie.
1: Łap to.
3: Dawaj. O, kama, dawaj.
1: I co?
3: Słuchajcie, robimy to. Dawaj.

0: głośno sza, czyli Sanach w Radiu SK, 4 minuty, bo nie z nami godzina 9.
1: I to będzie nasz happy end, tak jak śpiewała. Koniec porannego programu do wstawania.
2: Jednym słowem, 10 dla nas, 0 dla środy, wygraliśmy.
0: W pół do piątku jest fajnie, dzisiaj przyniosłem sernik do studia, bo ostatnio w akcji Kim jest Janka byłem sernikiem, nie odgadłem, więc była misja specjalna, przynieś sernik w blaszce. Jest blacha, jest sernik, Wiktor miał tutaj pomysł, żebym odcisnął swoją twarz w serniku.
2: Tak, bo to może chociaż odcisk palców odciśnij.
0: To nosek, prawda, ale ja, Kama, ja mam propozycję. No. Że my kochamy Wiktora. Wiktorek, ja tobie tę sytuację mogę tobie śmiało oddać. Naprawdę, zrób to.
2: Wiktor, pokaż mu, jak to się robi.
0: Bo on bardzo chciał.
3: Dawaj, Wiktor, dawaj, żyje dawaj, tym, bo
0: Wiktor żyje tym od tygodnia.
1: Dawaj go tu, żebym... dawaj go tu, dawaj go tu. Uwaga.
0: Ja mam...
1: 3, 2,
0: nie wierzę.
1: 1.
0: Patrz. Zrobiłem to! Dobra.
2: Jakby ktoś chciał to zobaczyć, zapraszamy oczywiście na Eskowego Instagrama.
0: Jest cały na biało.
2: Warto.
1: Pozdrawiamy. To był program Twoja twarz smakuje jak sernik.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Babi lato będzie wracać, zrobi się bardzo cieplutko za kilka dni, a dzisiaj chłodno, do 15 kresek, poza tym silny wiatr potęguje odczucie tego chłodu, niewykluczone symboliczne opady.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Minęła 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. zostaną dziś przewiezieni do prokuratury w Rzeszowie, gdzie zostaną przesłuchani. A sprawa dotyczy sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ta miała wyrządzić szkody fundacji na co najmniej 8 milionów złotych. W szkole w miejscowości Ptaki pod Kolnem dziś bez zajęć. Uczniowie spotkają się z psychologiem. To w tej placówce doszło wczoraj do brutalnego ataku. 11-latek zaatakował toporkiem swoją 10-letnią koleżankę. Policja ustala motyw działania chłopca, mieszkańcy są w szoku.
3: Naprawdę, w szoku jestem.
4: Nie było takiego czegoś, a to pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło.
5: On chodzi z moim synem do klasy. Nigdy by na nim głosował, nie powiedział. Wielokrotnie tam się z nim widziałem, czy jakkolwiek i bywał u nas na podwórku.
2: No, zaatakowana dziewczynka nadal przebywa w szpitalu, jej stan nie zagraża życiu. Roberta Lewandowskiego zamurowało. To dlatego, że na konferencji prasowej usłyszał przeprosiny od dziennikarza. Michał Skiba z Super Expressu przyznał, że jego publikacja dotycząca możliwego wcześniejszego opuszczenia zgrupowania przez lewego wprowadziła w błąd.
6: Ja popełniłem błąd, tam niestety napisałem, że być może przedwcześnie to zgrupowanie zakończysz i tu się trochę rozpędziłem, tak że biję się w pierś i przepraszam.
7: Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za pewnie tezę, która była błędna i gdzieś ona krążyła, ale nietypowa sytuacja jak na konferencję, więc jakoś mi lepiej, powiem szczerze, po tym przyjeździe.
2: Tymczasem Lewandowski może poprawić swój rekord występów w kadrze przed reprezentacją 4 mecze, a kapitan ma już na liczniku 167 spotkań.
0: SK Starachowice News.
8: I Bartosz Manicz, zaczyna się jesień, a wraz z nią sezon grzewczy. To ostatni dzwonek, by zadbać o bezpieczeństwo.

0: Żadnych smutków nie będzie. Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK, 19 minut po 9. Oficjalnie przedłużamy w Radiu SK lato i zaraz wam to udowodnimy, ale najpierw coś, na co mam nadzieję ktoś czekał. I ja czekałam bardzo. 30 sekund tylko dobrych informacji. Jest szansa na tańsze paliwo. Wszystko teraz w rękach naszych rządzących, bo w życie może wejść ustawa, która ureguluje ceny na stacjach benzynowych do końca grudnia 2026 roku. Polacy zajęli drugie miejsce w zawodach samochodów solarnych w Belgii. To studenci AGH w Krakowie. Sami skonstruowali auto, a w wyścigu wzięli udział po raz pierwszy. Śpiew to samo zdrowie, mówią naukowcy. Dotlenia organizm, poprawia humor, zmniejsza poczucie osamotnienia. Może nawet usprawnić pamięć i zdolności poznawcze. I my właśnie po to wam gramy te wszystkie hity, żebyście śpiewali, jeżeli do tego długo i szczęśliwie. Kolejne dobre informacje już jutro.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

Jump. My body isn't ready w Radiu SK 28 minut do godziny 10. Podobno dzisiaj jest pierwszy kalendarzowy dzień jesieni. Nieprawda, my to wstrzymujemy. U nas lato w SC trwa, bo to jest stan serca. Z takiego wychodzimy założenia, dlatego gramy wam najbardziej wakacyjne hity. The Colors i Italo Disco już teraz, żeby lato trwało dłużej.

0: Możecie się wyspać dzisiaj. Margaret Prima Ballerina w Radiu Błyska to wam właśnie zagraliśmy, dlatego że statystyki są nieubłagane. Podobno za mało śpimy. Większość Polaków jest zmęczonych. 80% przyznaje, że w ostatnich 3 miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie i śpimy mniej niż 6 godzin na dobę. Nie może tak być. Wiem, że to jak wam tak powiem, to niczego specjalnie w perspektywie nie zmieni, bo uwarunkowane to jest wieloma innymi czynnikami, ale zróbcie głośniej, niech szef usłyszy. Może dzięki temu będziemy mogli przychodzić do pracy tak godzinę później. Naprawdę będą nam płacić o godzinę mniej, ale to już zostawmy.
1: Radio SK. Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Evan, Easy Bizu, All of Molo w Radiu SK Nowość na 6 minut do godziny 10. Podobno nasze serce dostosowuje się do tempa bitu numeru, którego słuchamy. To wasze brzmiało bardzo dobrze. Niech żaden szef ani żadne nadprogramowe zadanie teraz tego nie zepsuje. Po 10 wracamy z kolejnymi hitami w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950.
7: Czy chcesz, aby Twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. W Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1500.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
12: Niebawem przypomni o sobie złota polska jesień. No a dzisiaj jeszcze chłodno, do 15 stopni w Starachowicach, poza tym silniejszy wiatr nam dokucza. No i możliwe przelotne opady deszczu. Jutro sporo chmur będzie nad Starachowicami.
11: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jan Hoffman, jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa, rezygnuje ze startu w niedzielnych wyborach. Jak dowiedzieli się reporterzy Radia SK, niezależny kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak Hoffman uzasadnia swoją decyzję?
14: Według Jana Hoffmana główna idea, którą miał jako inicjator referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta, została już osiągnięta i jak uzasadniał w rozmowach ze sztabem Łukasza Gibały, taki krok jak poparcie właśnie Łukasza Gibały jako niezależnego kandydata będzie najbardziej odpowiedzialny i dobry dla przyszłości Krakowa. Jan Hoffman w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce. Po jego rezygnacji o fotel prezydenta Krakowa ubiega się obecnie 7 kandydatów.
13: Maksymalnie 2 etaty i 76 800 zł brutto miesięcznie. To limit zarobków dla lekarzy zaproponowany przez rząd. Zmiany to nie tylko limity wynagrodzeń, ale i czasu pracy, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda.
15: W momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć 16-krotność, czyli 2 razy 8 po prostu.
13: Limity zarobków będą dotyczyć wszystkich placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Turcja, Grecja, Egipt. Tam najchętniej wyjeżdżaliśmy na wakacje. Ponad 80% Polaków wybierało wypoczynek w formie all inclusive.
16: Uwielbiamy all inclusive. Ponad 82% z nas decyduje się na tego typu spędzenie wakacji. 7-8 dni to jest taki taki średni czas, no i oczywiście wybieramy samolot.
13: Mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki. Rekordowy wynik odnotowała z kolei turystyka przyjazdowa. Poza Niemcami i Czechami chętnie odwiedzają nas też Hiszpanie, Włosi czy turyści z krajów arabskich.
10: SK Starachowice News.
17: I Bartosz Baniczy, dzień dobry. Ewakuacja w zakładach mięsnych przy ulicy Krańcowej w Starachowicach. Z powodu wycieku amoniaku wczoraj wieczorem z hali wyprowadzono 130 osób. Jedna pracownica trafiła do szpitala z podejrzeniem podtrucia. O tym piszemy na sk.pl. Wyjątkowe wydarzenie w naszym mieście. 3 października w Parku Kultury wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk. Ale nie tylko.
18: Wręczymy nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury.
17: Mówi prezydent Marek Materek. To będzie również początek roku kulturalnego.
19: Odwołujemy tę jesień. To znaczy w ogóle nie wprowadzamy jej w życie, wbrew temu, że ona chciałaby tutaj nadejść. Tak właśnie robimy w Radiu SK, więc dziś mamy dla was dużo letnich hitów, które w tej godzinie też zagram. 2 minuty po godzinie 10:00. Andrea Bocelli to na początek. Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam. Dzień dobry.

0: Najgorsze możliwe rozczarowanie spotkało dzisiaj naszą słuchaczkę Adriannę Neptunika, czyli nowość na antenie Eski What If. To za nami, 18 minut po 10. Adrianna napisała na Eskowy Messenger. Co? Jak to? O 4:30, kiedy wstałam, to myślałam, że dziś czwartek, a teraz okazuje się, że jest dopiero środa. Znamy to? Najgorzej, jak się obudzicie w czwartek, myśląc, że jest piątek, a tu jest jeszcze jeden dzień. Adrianna, dobra informacja jest taka, więcej czasu na realizację celów, planów, marzeń masz jeszcze 2 dni do weekendu i w sumie 4 dni pełne z kawałkiem środy do końca tego pięknego, mam nadzieję, tygodnia. Wasze rozczarowania albo zaskoczenie na dziś, jak takie macie, chętnie wszystkie przyjmę na Eskowy Messenger. Temple City Self-Aware za chwilę u nas.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
4: Co w tym

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita w Radiu SK. To, co za oknem, to wam wygląda na jesień? Nawet jeśli, to my taką jesień odwołujemy. Co z tego, że dzisiaj pierwszy dzień jesieni, skoro w SC trwa lato i to wam teraz udowadniam. Dlatego gramy te hity, które z latem kojarzą się najbardziej. Summer Jam już teraz, żebyśmy odczarowali to, co za oknem.

0: Ring My Bell, czyli Mata oraz Age w Radiu SK. 23 minuty do 10. Większość przedstawicieli pokolenia Gen Z nie będzie aplikowała na oferty pracy, jeżeli w tej ofercie nie ma podanej konkretnej kwoty wynagrodzenia. Już nie widełki, ale konkretna kwota. Gdybyście zobaczyli tę konkretną kwotę, to prawdopodobnie też byście nie chcieli aplikować. Antro, tak to jest za chwilę u nas.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: Messenger od Aleksa Woryna tuż przed godziną 11. Z pozdrowieniami dla wszystkich pasażerów, najbardziej z pozdrowieniami dla tych idealnych, którzy nie przeszkadzają, przynoszą jedzenie, pytają jak mija trasa, albo patrzą w nawigację, pilnując jednocześnie i pilotując tę trasę. No być może akurat jeżeli chodzi o autobusy miejskie, to tego nie róbcie, bo z kierowcami rozmawiać nie wolno. Ale miłym być należy. I o to apeluję. Po 11 w Radiu SK Zalia ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie, będzie też Kizo i Bledka oraz będzie kolejny z hitów, w którym zatrzymamy lato w Polsce na dłużej, pomimo tego, że dzisiaj już kalendarzowa jesień z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Optymistyczne są prognozy na przyszły tydzień. Zrobi się ciepło, słonecznie. Szczegóły na sk.pl. Tymczasem dzisiaj możliwy przelotny deszcz. No i nie za gorąco, maksymalnie do 15 stopni w Starachowicach.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Jest 11, a to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Groźny incydent na torach w miejscowości Jedlanka koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały tam na betonowe bloczki. Lokomotywy zostały uszkodzone, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu pracowali policjanci i kontrterroryści. Nie znaleziono materiałów wybuchowych, a ruch przez kilka godzin był wstrzymany. CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Zatrzymani to Piotr M., komentator telewizji Republika, i Anna P., dyrektorka w Kancelarii Prezydenta. Oboje byli zaangażowani w kampanię Sprawiedliwe Sądy.
0: Są to kolejne osoby, które w tym postępowaniu usłyszą zarzuty. W połowie lipca zostali zatrzymani byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej.
18: Wyjaśnia Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Zatrzymana dwójka dziś trafi do wspomnianej prokuratury. A polscy siatkarze powalczą o medale. Wygrali z Niemcami 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W ataku rządzili Wilfredo Leon i Bartłomiej Bądź, a w obronie Polakom udało się podbić wiele piłek i wyprowadzić kontry. Dlatego trener Nikola Grbić nie krył po meczu zadowolenia.
15: Czasami oczywiście wygramy z grywką, wygramy blokiem, ale dzisiaj wygraliśmy z czymś to innym i jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
18: A dziś Polacy przeniosą się do Mediolanu, gdzie w piątek rozegrają półfinałowy pojedynek. Rywal na razie nieznany, bo będzie to wygrany z ćwierćfinału Belgia-Słowenia.
16: SK Starachowice News.
19: I Bartosz Malnicze. Dzień dobry. Gwiazdy sportu i telewizji wystąpią w meczu charytatywnym w Kielcach. O tym Agnieszka Młynarska, dyrektor marketingu Korony Kielce.
20: Radek Majdan, Jacek Krzynówek, Zygmunt Heizer, czy na pewno wielu panią kojarzone z Jemek Miłość, Mikołaj Roznerski. Będzie również Rafał Maserak, Maciej Żurawski, czy Piotr Świerczewski.
19: Sobotni mecz rozpocznie się na Exbud Arenie o 14:00. A w Starachowicach święto piłkarskie 3 października Star zagra na stulecie klubu z Widzewem.
21: 2 minuty po godzinie 11:00. Dzisiaj w kalendarzu jakieś takie smutne święto. Nazywa się Dzień Spadającego Liścia. Oby tylko takie problemy i oby tych jak najmniej. The Kid LAROI i David Guetta oraz do tego jeszcze Zalia. To jest plan na tę godzinę. Będzie też hit na lato. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale naprawdę musimy nauczyć się odpoczywać. 14 minut po godzinie 11. Armin van Buuren, Sasha Everlasting, bo dane są zaskakujące. Nie mamy czasu na zdrowie, ani nie mamy czasu na odpoczynek. Tak mówią przynajmniej Polacy w badaniu. Jesteśmy cały czas zmęczeni, a dodatkowo brakuje nam czasu na to, żeby pójść na przykład sprawdzić, jak tam nasza morfologia, czy może to zmęczenie. To nie wypada, nie jest efektem czegoś innego niż tylko nadmiarem pracy, bo nasze biurko jest zawalone sprawami przez szefa i warto ten czas znaleźć. Przypomniało mi się właśnie teraz, że dostałam ostatnio skierowanie na badania okresowe i że zwlekam z nich od 3 tygodni. To do mnie też było. To do mnie. Nie jesteście w tym sami. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Nowość od tych panów. Tempo City, Reverse Psychology w Radiu SK, 28 minut po 11 w kalendarzu, a nie będziemy w ogóle o tym mówić, co w kalendarzu, bo u nas w sercach ciągle lato. I tym latem chcemy was zarażać, dlatego że w Radiu SK lato trwa przez cały rok i tego będziemy się trzymać. Stąd teraz zagramy jeden z największych hitów lata, który z wakacjami kojarzy się jak mało, który inny. Despacito, Radiu SK.
1: Ay.

0: wiadomości. Szczęśliwi ci, pisze Helena, którzy mają hemoglobinę w normie, czyli ja, i mają weekend rozpocząć już od środy i wrócić do pracy we wtorek, czyli mały urlop. Pozdrowienia dla sympatycznych pań z Poznańskiego Centrum Krwiodawstwa. Zapraszamy do tych miejsc. Te panie naprawdę są tam miłe, a poza tym jak oddacie trochę z siebie, czyli krwi, to potem można dostać obiad albo czekoladę i w ogóle będzie fajnie. Dawid podsiadło na błysk, za chwilę wesce.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
6: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
7: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: wszystkim w imieniu wam upływała reszta tej środy. Podobno, jak to było, środa zginie, tydzień minie. Oby tak. 6 minut zostało jeszcze do godziny 12. Po tej 12 podobno będzie lepiej, no chyba, że się wybieracie na jakieś spotkanie, które jak wiadomo mogłoby być bardziej mailem. Michu Sobkowski tutaj wpada i gra wam najlepsze hity, to już za chwilę. Oczywiście te letnie też, bo pomimo, że zaczęła się jesień, to mamy to głęboko w poważaniu. I będziemy udawać wciąż, że jest lato, a wy razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Kasacje pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar, Starchowice, Benedyktyńska 2A. Zadzwoń 607 428 950.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Po południu pogoda w kratkach nam się szykuje. Będzie i trochę rozpogodzeń i przelotne opady deszczu. Na skali w Starachowicach maksymalnie do 15 stopni. W nocy minimalnie 7 się pokaże.
12: Nie 20, a 30 lat za kratami. Katowicki Sąd Apelacyjny zaostrzył wyrok dla Tomasza J., zabójcy księdza z Kłobucka. Do dramatu doszło w lutym 2025. Napastnik zaatakował w garażu na plebanii. Przyznał się do zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju. Potwierdziły się ustalenia Radia SK. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. Na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem inicjator referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego, przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Jeśli połączymy siły, możemy rozstrzygnąć te wybory w pierwszej turze, oświadczył Jan Hoffman.
13: Wycofuję swój start z wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszą szansą na dobrą przyszłość miasta jest prezydentura pana Łukasza Gibały.
12: A Łukasz Gibała zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem, zrealizuje postulaty wyborcze Hoffmana. A to m.in. audyt miasta czy zmiany w strefie czystego transportu.
14: Chciałem podkreślić, że pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes, na swoje własne ambicje.
12: A po rezygnacji Hoffmana w wyborach prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Polacy przechodzą na gaz. Ceny paliw wciąż rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
15: Mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie. 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż.
12: A jazda na gazie po prostu się opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł.
16: Gaz, no to tak o połowę taniej.
17: Na zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł.

0: Złoty przejeżdżam 440 km.
1: Mówili nam kierowcy, a za litr gazu obecnie trzeba zapłacić około 3 zł. i 8 groszy.
2: SK Starachowice News.
3: I Bartosz Malnicze, dzień dobry. Prawdopodobnie zmieni się szef szpitala w Starachowicach. Z naszych ustaleń wynika, że dr Jacek Walkowski przestanie kierować placówką. Starostwo uspokaja, że ciągłość pracy lecznicy jest zapewniona. Do tematu wracamy też na sk.pl. Są niezwykłe, wyglądają jak morska gąbka albo kalafior. I gdy tylko pojawiają się w lasach, z miejsca przyciągają wzrok grzybiarzy. Mowa o siedzuniach.
4: Bo nazywał się wcześniej ten grzyb szmaciakiem gałęzistym.
3: Jak wygląda siedzuń? Na sk.pl zobaczycie.
5: Mimo tego, że środa 23 września, to my przedłużamy lato. Muzycznie, oczywiście, że tak. Kolejny taki hit, który z latem się kojarzy dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Gips, Igo i ostatni dzień lata. A teraz Thomas Gray, Michu Sobkowski. Witajcie po 12.

0: hity zawsze na czasie na naszej antenie. Narcotic Trust, I Like It. No właśnie, tak to jest. Najpierw I Like, a później I Don't Like. Rozwody ozempikowe, słyszeliście? To się zaskoczyłem, jak o tym poczytałem. Badania pokazują, słuchajcie, że po porządnym schudnięciu, na przykład dzięki lekom, które w tym pomagają, stąd nazwa zjawiska, nawet dwukrotnie może wzrastać odsetek rozstań i rozwodów. No albo dlatego, że partnerzy chudną, stają się często pewniejsi siebie i stwierdzają, że zasługują na coś, a raczej na kogoś lepszego. Logiczna, ale dość niespodziewana konsekwencja chudnięcia, prawda? Niezmiennie jednak przypomnę, najczęstszą przyczyną rozwodów pozostają śluby. Tame Impala, Jenny, Dracula w remiksie, a później wesce Calvin Harris.
1: Reklama. Centrum Implantologii Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: I po reklamie.

Post Malone i Swell i drugie życie tego numeru Sunflower na antenie Radio SK. Że co, że niby już jesień? A my w Radio SK przedłużamy lato. I dlatego już teraz Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Robin Schulz wraca do muzycznej gry, szanowni państwo, biorąc na warsztat numer z 2014 roku, Bullet, który zresztą też sięgał do wcześniejszych numerów. I teraz Robin Schulz nazywa to Take It Slow, a my dogramy w Radiu SK, bo to fajne jest. Za chwilę Daria Zawiałow, a później Axwell, Bon i Whatever Turns You On u nas.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
3: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tak, to jest jeden z tych numerów, których można by słuchać bez końca. Oskar Cymsi bez końca w Radiu SK tuż przed godziną 13. Słyszałem ten numer i inne w wykonaniu Oskara na żywo w ten weekend. Zresztą nie tylko ja, bo Cymsiaków nie zabrakło. A Oskar na żywo brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Tak rozpoczynamy kolejną godzinę hitów. Tak gram dla was po 13 wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Niebawem przypomni o sobie złota polska jesień. No a dzisiaj jeszcze chłodno, do 15 stopni w Starechowicach, poza tym silniejszy wiatr nam dokucza. No i możliwe przelotne opady deszczu. Jutro sporo chmur będzie nad Starechowicami.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trafiła do policyjnego aresztu, bo uderzyła mundurowego. Prokuratura ujawnia okoliczności zatrzymania matki Bartosza G., czyli 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Kobieta szarpała się z policjantem podczas przeszukania jej domu. Według medialnych doniesień miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. Zabezpieczono dowody.
19: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
18: Informuje Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Na przypomnienie 16-letnia Maja zaginęła w kwietniu ubiegłego roku. Jej ciało odnaleziono po poszukiwaniach w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny Bartosza G. tym razem województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. To tu w sobotę odbędą się treningi organizowane przez MSWiA i Straż Pożarną. Mają dać mieszkańcom wiedzę, jak reagować na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć, jak zareagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza i gdzie się ukryć. Mają dać poczucie komfortu w trudnym czasie. Mieszkanki Dąbrowy Górniczej szyją turbany dla kobiet w trakcie leczenia onkologicznego.
0: Terapia kolorem na pewno też pozwala przetrwać ten trudny czas.
15: Sama jestem onkologiczna. Mam nadzieję, że mnie już nie będą potrzebne, ale jak najbardziej chcę się przyczynić do tego, żeby inne dziewczyny też miały lżej.
18: A turbany trafią m.in. do pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.
20: SK Starachowice News.
21: I Bartosz Manicz. Groźne zdarzenie w zakładach mięsnych w Starachowicach. Po rozszczelnieniu instalacji amoniaku ewakuowano 130 osób. Jedna pracownica trafiła do szpitala. O tym szerzej na sk.pl piszemy. Teraz dobra informacja pogodowa. Wraca słoneczna złota jesień do naszego regionu. Wkrótce zacznie napływać strumień łagodnej, ciepłej masy powietrza. Efekt na przełomie września i października nawet 20 stopni. A już w piątek kolejne obrady radnych miejskich. Będzie mowa m.in. o rynku pracy.
22: Zdecydowanie jeden z moich ulubionych numerów ostatnio. Wasz też, bo w gorącej 20 Radia SK jest wysoko. Somber, my body isn't ready. No i będzie coś typowo letniego, bo my dzisiaj w SC muzycznie na to przedłużamy. Jonathan, PZT Iwka już teraz. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: posiadacze bursztynowego słowika, a także dwóch kur, które dostali te kury od Sointu i Korościela. Kuba i Kuba na antenie Radia SK i chłopaki. O płaczu to było. Płaczą to ze szczęścia fani Taylor Swift, którzy już wiedzą, że 25 września, czyli pojutrze, dostaną nowy singiel Patient Zero. Właśnie od Taylor Swift, której numer Opolite zagram dosłownie za kilka chwil. Wcześniej będzie Adra Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA West.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: I po reklamie.
8: Polskie

Hity na czasie w Radiu SK. Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. Mało, mało to nam było lata tego lata, prawda? No to przedłużmy je. Można tańczyć, proszę się nie powstrzymywać, szanowni państwo, a będzie do czego. Last Ketchup, The Ketchup Song, Azarehe, numer, który przedłuża nam lato już od 2002 roku.

0: Kiedyś bym powiedział, że to Miley Cyrus na antenie Radia SK. Ale to nie Miley Cyrus. Miley Cyrus już nie ma, szanowni państwo, jest Miley. Miley i Bass Persuade, czyli tytułowy numer z jej albumu, który dopiero co się pojawił. Tam również numer Let's Get Married się pojawił. Najbardziej romantyczna ponoć Miley, jaką kiedykolwiek mogliśmy usłyszeć. A usłyszeliście to po raz pierwszy na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się wesele. Kung City of Hills, London, Galaxy za moment, a później coś od Sea.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Ta wersja jakby taka lżejsza, wiosenna, na przekór jesieni, którą właśnie zaczynamy. Riviera, kiedyś Sean Paul, 3 Dozen Wine w Radiu SK, tuż przed godziną 14. Po 14 kolejne hity na czasie. Calvin Harris i Rihanna na początek.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Optymistyczne są prognozy na przyszły tydzień. Zrobi się ciepło, słonecznie. Szczegóły na sk.pl. Tymczasem dzisiaj możliwy przelotny deszcz. No i nie za gorąco, maksymalnie do 15 stopni w Starachowicach.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną. To na północ od Braniewa w Warmińsko-Mazurskim. Poderwano myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiadomo, że Mi-8 wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Naruszył naszą przestrzeń na maksymalnie 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne. Z 20 na 30 lat więzienia sąd apelacyjny w Katowicach zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza Grzegorza Dymka z Kłobucka. Uzasadniono to okolicznościami.
17: Ksiądz Dymek cierpiał. Uduszenie trwa od 4 do 10 minut. W pełni świadoma śmierci.
16: Zaznacza sędzia Gwidon Jaworski. To sprawiedliwy wyrok, komentował brat zamordowanego księdza Andrzej Dymek.
18: Sprawiedliwy wyrok. Poprzedni był trochę za niski.
16: Wyrok jest prawomocny. Obrona nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Niedługo dowiemy się, z kim zagrają polscy siatkarze. Za 2 godziny mecz Słowenia-Belgia. Zwycięzca tego spotkania spotka się z biało-czerwonymi w piątek w ramach półfinału Mistrzostw Europy.
2: SK Starachowice News.
0: I Bartosz Banicz, jak reagować na alarm? W naszym województwie wiele osób nie wie, jak się zachować. Mówi Daniel Wosia, rzecznik świętokrzyskich terytorialców.
13: Część będzie wiedziała, jak się zachować, część na pewno nie będzie wiedziała. Z czego to wynika? No właśnie praktycznie z braku tej wiedzy elementarnej. Im więcej czegoś nie wiemy, nie znamy, tym bardziej się tego boimy, nie wiemy, jak się zachować w danych sytuacjach.
0: A takie szkolenie można przejść też zdalnie, instalując w smartfonach aplikacje w gotowości. I jeszcze pożar kłada w Brodach przy ulicy Leśnej. Do zdarzenia doszło wczoraj. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
19: I Damiano Dawid w tej godzinie, i Kaśka Sochacka, Kaigo, Max McNone również Tame Impala się zdarzy. Na początek, this is what you came for, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Take Me Back. Kygo i Max McKnown w remiksie Robina Schulza. W tym kontekście przypominamy o SK Live Remix i w piątki i w soboty na antenie Radia SK i w naszej aplikacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pozostając w takich muzycznych klimatach, o tym, że Skytech stworzył nową klubową wersję Pan jest pasterzem moim, o tym już mówiliśmy. Sylwia Grzeszczak nawet na żywo to ostatnio zaśpiewała. Kolega idzie za ciosem, jak mówi, za namową fanów, chce się wziąć za nową wersję Barki. Będzie można powiedzieć do Skytecha: o panie, to ty Barkę zremiksowałeś. Ale nie chce zrobić tego sam, prosi fanów o nagranie fragmentu w swoim wykonaniu i podesłanie, a on to wszystko połączy i wyprodukuje. Myślę, że jak numer wyjdzie, to moglibyśmy go zagrać i nawet jestem sobie w stanie wyobrazić dość konkretną porę emisji.
1: 21:37.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
12: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
13: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych.

I Money Don't Be So Shy w remiksiemy przez cały dzień. Wbrew pierwszemu dniu jesieni przedłużamy lato i gramy wam te numery, które z latem się kojarzą. Tak samo jest i tym razem Alvaro Soler i El Mismo Sol, czyli pięknie o słoneczku na antenie Radia SK. 14:31 na zegarach.

0: To Flow na antenie Radio SK i Talking Barry. Za chwilę Zalia, później Ed Sheeran. My oczywiście możemy czarować rzeczywistość, że lato jeszcze trwa i robimy to przez cały dzień, grając te hity, które z latem się kojarzą, ale jesień jest faktem, jest nieubłagana i przypomina o tym również muzyka. Roxy Węgiel ma zupełnie nowy numer, który dziś po godzinie 20 zagramy wam premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17.
0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych, wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
18: I po reklamie.

0: śmiało mogę powiedzieć, hit Prima Sort. Prima Ballerina na antenie Radia SK to nowa Margaret, tuż przed godziną 15. To też chłopaki Prima Sort, Sońta i Koroście razem z wami po godzinie 15 z hitami na czasie. Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj. Tak rozpoczną, Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod Twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Dosyć czasnomny na Radomskiej, na odcinku od przejazdu kolejowego do 42. A jeśli chodzi o pogodę, no to wieczorem może pokropić. Temperatura w nocy spadnie do zaledwie 7 kresek, jutro 14 w Starachowicach.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Już prawie 15, Agata Chruściek, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Armia informuje o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Śmigłowiec Mi-8 na 42 sekundy przekroczył granicę na wysokości Braniewa. Nadleciał znad Zatoki Gdańskiej, maksymalnie wleciał w głąb Polski na odległość 300 metrów. Natychmiast skontaktowaliśmy się z rosyjskim stanowiskiem dowodzenia, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii.
18: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej w kontakcie z obwodem Królewieckim został on odsunięty od naszej granicy, by nie doszło do kolejnego incydentu, bądź też, żeby nie prowokował nas do jakiejkolwiek reakcji. Mamy stały kontakt przy takich incydentach, reagujemy i tutaj też zostało to szybko zażegnane.
17: Polskie dowództwo traktuje ten incydent jako możliwe testowanie polskich systemów obrony powietrznej. Dziś w szkole bez lekcji wójt gminy Turośl chce, by we wszystkich szkołach w gminie uczniowie spotkali się z psychologiem. To po dramatycznym ataku 11-latka na rok młodszą uczennicę w szkole podstawowej w Ptakach niedaleko Łomży.
19: Myślę, że to jest właściwe i potrzebne będzie, żeby spotkania z pedagogiem szkolnym, nie tylko szkolnym, zrobić dla wszystkich dzieci na terenie gminy Turośl we wszystkich szkołach.
17: Mówi wójt gminy Piotr Niedbała. Dziś takie spotkanie zamiast lekcji mają uczniowie tej podstawówki i ich rodzice. Już 20 tysięcy osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. Zarejestrowało się w niej także 5 tysięcy wolontariuszy, a pozwala ona jednym przyciskiem zadzwonić pod 112 i sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy defibrylator. Użytkownik może też powiadomić ratowników wolontariuszy w okolicy.
0: SK Starachowice News.
2: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Nauka przez zabawę. Do ponad 10 tysięcy pierwszoklasistów z całego Świętokrzyskiego trafią bezpłatne kolorowanki edukacyjne dofinansowane przez kielecki WORD.
14: Będą pokazywały odpowiednie zachowanie przy ruchu drogowym, żeby ono było bezpieczne, trzeba przestrzegać przepisów, że trzeba dostosować się do warunków.
2: O tym Zbigniew Duda, dyrektor WORD-u. Do tematu wracamy też na sk.pl. Tymczasem dobra informacja pogodowa. Za kilka dni wróci złota polska jesień. Będzie nawet 20 stopni.
20: Sońca i koroście.
21: Sońca i koroście.
20: Czyli SK w Radiu SK.
22: Witajcie kochani, to jest pierwszy dzień jesieni, ale my będziemy grać tak, że nie pozwolimy wam nawet pomyśleć, że lato się skończyło, a poza tym cały czas kontynuujemy akcję SK po raz pierwszy.
23: Jeżeli chcecie zrobić z nami coś po raz pierwszy,
22: Czekaj spokojnie, przyciszę podkład, bo widzę, że cię to rozprasza.
23: Jeżeli chcecie, żebyśmy zapłacili pieniądze za wasz pierwszy raz, jakikolwiek.
22: A właściwie powiedz.
23: Dziękuję.
22: No dobrze.
23: SK.pl, tam się wszystko zaczyna, podajcie, zaglądajcie, czytajcie, wysyłajcie.

0: Bossy Magnetic w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Mamy środę, 23 września. Jak Michał słusznie zauważył, dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale nie u nas, proszę państwa, nie w Radiu SK.
1: Ale czekaj, zanim powiesz, to może ja powiem żart.
0: No.
1: Co ma wspólnego...
0: Jesienią, wiadomo.
1: Łyżka z jesienią, jesienią.
0: No tak, jesienią, dobra. Ten żart będzie dzisiaj powracał wielokrotnie, bo ja też chciałem go powiedzieć, ale czekałem na lepszy moment. W każdym razie, kochani, Wesce przedłużamy lato.
1: Aha.
0: A robimy to muzyką, to znaczy tak. Hitami na czasie.
1: Chyba muzyką się mówi, źle postawiłeś akcent. Nie chcę być złośliwy, ale tak mi się wydaje. Tak, no.
0: Muzyką. Robimy to muzyką.
1: Muzyką.
0: No. I będziemy grali wam największe wakacyjne hity, a ten jest chyba największy z największych.
1: Uwaga, uwaga!
0: No.
1: I co?
0: Po jednej nutce. Orła cień oczywiście.
1: To nie jest Orła cień.
0: Wiem, że nie jest.
1: A co to jest?
0: Macarena, Los del Rio.
1: Tak, to jest jeden z najbardziej wakacyjnych hitów. Cinek, teraz wstawaj i ruszaj biodrami. I rób wiatr.
0: Za darmo takich rzeczy nie robię, Michał. Do tańca musisz mnie poprosić.
1: No nic, kochani, to jest Radio SK. Dzisiaj udowadniamy, że nie ma żadnej jesieni.
0: Lato.

0: Stanach i Cisz Kosza w Radiu SK. Całkiem nieźle mi się idzie za porównanie piosenek.
1: Dobra, podajesz się do dymisji.
0: W słowach pomyliłeś się dwa razy.
1: Dobra,
0: ja mam tego dosyć. Dobra, Gibbs, Igo i Formany już za chwilę, ostatni dzień lata.
1: Tak, ale wcześniej...
0: To wczorajszy numer.
1: Słuchaj, wcześniej będziemy rozmawiać o literaturze, ale patrząc na to, jak ty się posługujesz polszczyzną, nie wiem, czy ta rozmowa będzie owocna.
0: Spróbujmy porozmawiać.
1: W każdym razie, ja chciałem dołączyć do dyskusji trochę z opóźnieniem o tej lalce, co jest na Netflixie.
0: Właśnie wszyscy skończyli się kłócić o lalkę, a teraz wchodzisz cały ty na biało i będziesz mówił, czy jest fajna. No posłuchaj.
1: Ja bym troszeczkę oliwy do ognia dolał. Wiesz, to, że tam są wariacje na temat lalki, że ona nie odpowiada książce, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi co innego, że tam jest za mało akcji. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby tam były z dwie strzelaniny na odcinek? Mhm. Czy nie myślisz, że ta lalka byłaby fajniejsza, gdyby Łęcka była na przykład brazylijską tancerką egzotyczną?
0: No, ale to jest lalka, która odeszła od pierwowzoru, a ty odchodzisz jeszcze dalej, tak?
1: Ja bym jeszcze poszedł dalej.
0: A wiesz, ja bym wolał jeszcze, żeby ona była we współczesności.
1: To znaczy, żeby...
0: w tym roku.
1: Żeby na przykład Wokulski nie jeździł koniem, tylko Ferrari, tak?
0: Mhm, hulajnogą elektryczną.
1: I roztrzaskał się i sobie swój własny rozwalił. No nic, co tam będzie dalej grany odcinek?
0: No mówiłem ładnie? Przecież.
1: To powiedz jeszcze raz.
0: Gibbs, Igo, For Money.
2: Ale ładnie.
3: Reklama. Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
4: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Dużo rzeczy zaczyna się w SK. My mieliśmy niedawno swój pierwszy raz w Radiu SK i ten pierwszy raz świętujemy również z wami. Polega to na tym, że na sk.pl piszecie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a my to finansujemy i w tej sprawie jest z nami słuchaczka Anna. Cześć, Aniu.
1: Halo, Aniu, jesteś? Ania chyba nam uciekła.
0: Ja to zawsze miałem rękę do kobiet. No, starczy się odezwałem i Ani nie ma.
1: Ale zadzwonimy do niej jeszcze raz i będziemy to robić na żywo.
0: Ania jest mamą ośmiolatka, który chce rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną i chce zostać zapisany do klubu piłkarskiego. Aha. I, więc potrzebne jest wpisowe i obowiązkowo buty i strój w barwach klubu wrocławskiego.
1: Cześć, Aniu. Strasznie się przestraszyliśmy, bo się rozłączyłaś. Czy nie chcesz z nami rozmawiać?
2: Nie chcę, tylko myślałam, że zadzwonicie jeszcze raz.
1: A, no to zadzwoniliśmy, ale myśleliśmy, że będziesz czekała. No dobra.
0: Gra niedostępną.
2: Czekam.
1: Dobrze, Aniu, wiesz co, Bocinek już tutaj przeczytał nam, że ty jesteś mamą ośmiolatka i on chce być Robertem Lewandowskim. I co my musimy zrobić, żeby on tym Lewandowskim został?
2: No, myślę, że zaopatrzyć go w odpowiednie atrybuty.
1: Co znaczy?
2: Czyli buty, strój. Aha.
1: A gdzie wy mieszkacie? Wy mieszkacie w Barcelonie, czy gdzie?
2: Znaczy, no właśnie, Kuba jest fanem Barcelony, ale nie, my akurat jesteśmy tutaj, więc musielibyśmy zacząć tutaj od
0: Jakiego klubu byłby to strój? Bo to od tego dużo zależy, więc odpowiadaj ostrożnie.
2: FC Barcelona.
1: Strój FC Barcelony, korko trampki, tak?
2: Kuba chciałby docelowo, tak, ale Ślęza Wrocław teraz.
1: Ślęza Wrocław, bardzo dobrze, Ślęza jest super. Cała Polska w cieniu Dolnego Śląska, tak ci powiem. Dobrze, Aniu, to my spełniamy te marzenie i dorzucamy jeszcze żel do włosów, bo to się piłkarzom przydaje finalnie.
2: No Kuba ma czuprynę, więc przyda się faktycznie.
1: No jasne, wiadomo.
0: Ja słyszałem, że umiejętności dodaje też taki słynny plasterek na nos, jaki nosił kiedyś Marcin Mięciel.
1: Mięciel nosił, tak, to plasterek też. Plasterek, żel do włosów, buty i strój, okej? Okay? I wysyłamy ci pieniądze na to, okej? Okay?
2: Ekstra.
1: Wszystkiego
2: Dziękuję.
1: Dobrego, trzymamy kciuki i za 10 lat oczekujemy debiutu w reprezentacji Polski twojego syna, okej?
2: Okay? Tak, będziemy wspominać Eskę.
0: Dobra, trzymajcie się ciepło, powodzenia, a my gramy Pink You and Your Hand w Radiu SK.

0: All of my love w Radiu SK, tu Sońta i Korościel. Nie chcę być złośliwy, Cinek, ale
1: to
0: masz
1: nie bądź,
0: dzisiaj,
1: nie bądź.
0: Masz dzisiaj pewne problemy z dykcją, z pronunciation, jak mówią Amerykanie. Czy w związku z tym mógłbyś zapowiedzieć następną piosenkę, dokładnie wykonawca, dokładnie tytuł, tak żeby słuchacze nie mieli wątpliwości, że ty jesteś profesjonalistą zatrudnionym tam, gdzie potrzeba.
1: To chodzi ci o piosenkę I Like The Way You Kiss Me?
0: Tak.
1: A artysta wiesz, jak się nazywa?
0: Jak?
1: Artiomas.
0: Wow, naprawdę.
1: No, tak się wymawia, wiesz, a ty byś powiedział Artemas, tak?
0: Tak bym powiedział, no.
1: A, bo sam jesteś Artemas.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
10: I po reklamie.

0: Ring My Bell w Radio SK to Age i Mata. I takich artystów jak Mata powinienem dzisiaj z moją dykcją zapowiadać. Mata, Gaga,
1: Mata, Bobo. Mama, Tata, piosenki Radio Gaga, tak.
0: No, no, no.
1: Za 5 minut godzina 16 po 16 w SC gramy w Państwa Miasta. Na jaką literkę dzisiaj będą odpowiedzi, Cinek?
0: Dzisiaj na literkę C.
1: C jak co?
0: Zaraz ty mi powiesz.
1: Bo już powiedziałem, C jak co.
0: No tak.
1: Przegrałeś.
0: Kategorie są nietypowe, może przećwiczmy jakąś nietypową kategorię.
1: Dobra.
0: Proszę, literka C, kategoria część ciała.
1: Nie wiem.
0: Pierwszych dwóch nie mów, dopiero trzecia, która ci przychodzi do głowy.
1: To nie wiem, znam tylko dwie.
0: To nie jest łatwa gra. Szczegóły już za chwilę, po newsach w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Optyka Oxys, spółka z o.o.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Rdza, zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
13: To będzie ostatnia reklama. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Wieczorem i w nocy możliwy deszcz. Temperatura minimalna na poziomie 7 kresek. Jutro byle jaka pochmurna pogoda, możliwe przelotne opady i do 14 kresek w Starachowicach. W przyszłym tygodniu pogoda ma nas miło zaskoczyć.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Służby badają okoliczności incydentu na torach w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Wykluczono jednak dywersję.
18: W obu lokomotywach uszkodzeniu uległy przednie zgarniacze. Nie doszło w tym przypadku do wykolejenia składów. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń.
17: Mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Jak informuje prokuratura, był to najprawdopodobniej chuligański wybryk. Jest wniosek o areszt dla Artura K. To były policjant zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał zarzut zarzuty w ramach śledztwa dotyczącego pozbawienia wolności Sylwestra Słuszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu kryptowalut. Artur K. nie przyznaje się do winy. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Słynny rolnik spod Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. W skupie za paprykę rolnik może dostać zaledwie 10 zł. Samozbiory to ostatnia deska ratunku przed bankructwem, podkreśla Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gołkowic.
0: Po prostu walka o przetrwanie, o opłatę resztę zobowiązań, o przeżycie. Jak to jest, no to jest dramat.
17: A w sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram.
15: SK Starachowice News.
14: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Czy twój dom jest gotowy na sezon grzewczy? Świętokrzyscy strażacy cały czas przypominają o kilku prostych zasadach, które mogą uratować nasze mienie, a przede wszystkim życie.
19: Czujniki pożarów. Przydatne są również podręczne urządzenia gaśnicze, takie jak chociażby gaśnice.
14: O tym Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży. Tymczasem dobra informacja pogodowa. Wraca słoneczna złota jesień do naszego regionu. Wkrótce zacznie napływać strumień łagodnej, ciepłej masy powietrza. Efekt na przełomie września i października może być powyżej 20.
15: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
20: 2 minuty po 16 do domu, ale wcześniej gramy w Państwa Miasta w Radiu SK. Zapraszamy bardzo serdecznie.
21: Tak jest. Dzisiaj będą odpowiedzi na literę C jak co. I czekamy na kontakt od Was na eskowym messengerze. Zostawiajcie nam koniecznie swój numer telefonu. My będziemy oddzwaniać. Ale wcześniej Dawid Podsiadło i sezon w Esce.

0: Whatever Turns You On w Esce. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: No i all right. Dzisiaj grają z nami słuchaczka Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
2: Cześć.
0: Witamy Cię serdecznie. Dobra, jesteś w Państwa Miasta?
2: Myślę, że tak.
0: To powiedz jakieś zwierzę na dy.
2: Na dy?
0: No.
2: O kurde.
0: Trudne, nie? Dromader. Taki wielbłąd z jednym garbem. Dobra, Wiktoria, to było rozgrzewkowe, zupełnie się nie liczy. Czy wolisz rywalizować z mężczyzną czy z kobietą?
2: Obojętnie, może być z mężczyzną.
0: No i w tej sprawie jest Zbychu. Cześć, Zbyszek.
3: Czary Mary, jestem, rzucam.
0: Słabo cię słychać, Zbyszek. Powiedz jeszcze raz, co powiedziałeś.
3: Czary Mary, jestem na życzenie.
4: Teraz to cię za dobrze słychać.
0: Czyli dawaj zasady.
4: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt. Za brak punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Gracie alfabetycznie, czyli najpierw Wiktoria A, potem Zbigniew. Gotowi czy nie? Gramy. Zaczynamy od Wiktorii. Literka C, kategoria pierwsza dla Wiktorii. Wiktoria, coś, czego nie słychać.
2: Cyrk.
0: Co takiego?
2: Cyrk.
0: Cyrku nie słychać?
4: Cyrku słychać. Jak jedzie cyrk.
0: No właśnie, kurczę, no. Jest punkt dla Zbigniewa. Zbigniew prowadzi 1-0.
4: Ciszy nie słychać na przykład. Przechodzimy tak. Do Zbigniewa. Zbigniew, twoja kategoria. Coś, czego nie da się złapać.
3: Czas.
4: Dobrze.
0: Czasu nie da się złapać. 2-0 dla Zbyszka.
4: Wiktoria. Right. 2-2, Wiktoria. Twoja kategoria. Mówimy to w sklepie.
2: Czaska.
0: Ciastka, można ciastka. Powiedzieć. Znaczy dobrze powiedzieć wcześniej dzień dobry,
5: dzień dobry,
0: poproszę ciastka.
5: Ciastka.
0: 2-1. Zbychu, jak odpowiesz, to wygrywasz, a jak nie odpowiesz, to będzie dogrywka.
4: Zbyszku, fajne się wylosowało. Nie mówimy tego w sypialni na C.
3: Często.
0: Często?
4: Nie mówimy często?
0: Współczujemy twojej żonie w takim razie, Zbyszku, ale odpowiedź jest prawidłowa. Gratulacje, Zbyszek wygrywa.
4: Chociaż ja napisałem sobie, co tak sapiesz.
0: Ale
4: to takie, to moje
0: sypialni, prawda? To jest twoje życie, my nie oceniamy.
4: Moi drodzy, gratulacje, Zbigniew wygrał. Zbigniewie, czy wolisz torbę czy butelkę radiańską?
3: Może torbę.
4: Torba dla ciebie, butelka w takim razie dla Wiktorii. Dziękujemy bardzo za grę i miłej zabawy i miłego dnia, wieczoru i miłego picia z butelki.
0: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Państwa Miasta w

0: Dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, ale w Radiu SK będziemy wam udowadniać, że lato cały czas trwa. Jaka jest piosenka, która ci się najbardziej ze wszystkich piosenek na świecie kojarzy z latem?
1: A nie wiem, Coco Jumbo?
0: Coco Jumbo i do przodu. Niczego nie wykluczam, Cidek, niczego nie wykluczam, ale mam podgląd na najbliższe minuty i tu będzie piosenka letnia, ale na Coco Jumbo może trzeba poczekać, może nie.
1: Poczekamy.
0: W każdym razie ja o tym decyduję, wiesz, ale jeszcze ci nie powiem.
1: To zagraj mi Coco Jumbo!
0: Nie mogę!
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, a w nim Zara Larsson i Lush Live. Proszę Państwa, 23 września. Co to oznacza? Co to oznacza?
1: Ja wiem, co to oznacza. Ja no doskonale właśnie. Wiem. Za 99 dni jest Sylwester.
0: Tak, to mniej niż 100 dni.
1: No właśnie, ale wiesz, czym ja jestem przerażony tak naprawdę, że jeszcze nie mam kreacji. A głupio dwa razy tak samo się ubrać na Sylwestra, nie?
0: A jak to byłeś ostatnio? W dresie?
1: W dżinsach i w koszulce. Wiesz, to musiałbym przynajmniej kupić drugie dżinsy i drugą koszulkę.
0: Czyli nie masz drugiej koszulki.
1: No, czy mam, ale do spania, głupio. Kochani, co robicie na Sylwestra? No już trzeba to zaplanować. Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Jak będą naprawdę fajne, to nagrodzimy je klapkami. Co tam jeszcze masz, Cinek, w kieszeni?
0: Mamy nagrody. Nie mamy klapków, mamy torby i mamy butelki Radia SK. Problem w tym, że ty nie masz drugiej koszulki. Masz tylko drugą do spania, więc w Sylwestra będziesz musiał się z kimś przespać.
1: To też jest jakiś plan. Eskowy Messenger, czekamy na wasze propozycje.

0: What If w Radiu SK. Jesteśmy przerażeni z cinkiem, zupełnie serio mówimy, bo dzisiaj się okazało, że do Sylwestra zostało ledwie 99 dni. No teraz działania w popłochu, działania pospieszne, stres niezwykły.
1: Zwężanie sukienki.
0: Zwężanie sukienki nagle, poszerzanie w moim przypadku. A jakie wy macie plany na Sylwestra? No bo umówmy się, to jest za 5.12, to jest właściwie za 5.12.
2: Ej, no powiem wam, że mnie zestresowaliście przez ostatnie lata na Sylwestra. Hotel mieliśmy zarezerwowany już w lipcu i wiedzieliśmy, że jedziemy na narty, a teraz... Zostało 100 dni, a ja nadal nie mam planów. Matko boska, co ja teraz zrobię?
1: Nie, no wiesz, my nie chcieliśmy cię bynajmniej zestresować, wow. Ale nie 100 dni, tylko 99.
0: O właśnie.
1: 98. Aha, 90, no. Nie, żartuję. Ale prawda jest taka, że pierwszy ląd od petardy się już pali.
0: No, pierwsze kolejki na Sorze się zaczynają z śmiałkami.
1: Znaczy, nie chcę cię strażyć, ale Bigos już stoi na balkonie i czeka.
3: Radio SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: I po reklamie.

0: Ten jak tłucze. Armin van Buuren tak tłucze.
1: Gdybyś on gra.
0: Gdybyś tak się nauczył tłuc, to byśmy nie musieli pracować do końca życia.
1: A wiesz, że w romantyzmie też byli tacy goście jak ty. Chopin siadał do fortepianu, a gościu z tyłu mówi: ten jak tłucze, a to był Chopin. Wiesz, to właśnie byli tacy ludzie jak ty.
0: Nie zrozumiałem ani jednego słowa. Odpowiedź.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Złota, słoneczna jesień czeka w blokach startowych, moi drodzy. Za kilka dni będzie bardzo ciepło, a jutro maksymalnie do 14 kresek w Starachowicach. No i musimy liczyć się z przelotnymi opadami deszczu.
18: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka na Pomorzu. Nadleciał znad obwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków.
21: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
20: Mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, a przypomnijmy, przed południem rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium. Była małopolska kurator oświaty winna zniesławienia. Zapadł wyrok w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. A chodziło o wypowiedzi byłej kurator, które miały sugerować zaniedbania w opiece nad uczniami. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Studenckie życie już nie tak beztroskie, jak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Na utrzymanie trzeba wydać miesięcznie ponad 4 tysiące złotych.
0: Książki, podręczniki czy jakieś aktywności, no to już jest dość kosztowne. Wynajem na przykład około 1800 złotych.
17: Idzie przeżyć, też można od rodziców coś pożyczyć.
20: A najwięcej studenci wydają na wynajem mieszkania albo akademika, dlatego 45% badanych decyduje się na mieszkanie z rodziną bez dodatkowych opłat.
22: SK Starachowice News.
23: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Zapowiedź zmiany w dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Doktor Jacek Walkowski, który kieruje placówką od 2023 roku, ma wkrótce pożegnać się ze stanowiskiem. Do tej sprawy będziemy wracali. Mieszkańcy Świętokrzyskiego korzystają z programów gotowości. Jest to dobrowolny pakiet szkoleń obronnych. O tym Daniel Wosia, rzecznik terytorialców.
24: 8-godzinne szkolenia prowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego, czyli podstawowe szkolenie z bezpieczeństwa.
23: A dostępna jest też aplikacja w gotowości w smartfonie.
25: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
26: Ale fajnie, już 3 minuty po godzinie 17 można wracać z pracy do domu. Jest ekstra, dzisiaj jest 23 września. Jaki sportowiec grał z 23 numerem na plecach?
27: Michael Jordan.
26: Oczywiście.
27: Mój ulubiony sportowiec.
26: Naprawdę? A dlaczego? Ze względu na kolor skóry czy na dyscyplinę, którą uprawiał?
27: Na pewno nie ze względu na kolor skóry. Nie idziemy w tę stronę.
26: Dawid Podsiadło, już za moment w Radio SK.

0: Imagine Dragons on the top of the world w Radio SK. Dzisiaj 23 września, kochani, i dotarło do nas naprawdę jak obuchem w łeb, że 99 dni ledwie zostało do Sylwestra, a my zupełnie nie przygotowani.
1: Moja
0: zupełnie.
1: Żona jest w tym momencie spóźniona.
0: Już jest.
1: Ja już wiem, że nie dotrzemy na północ.
0: A powiem ci, niech twoja żona się szykuje na Sylwester 27-28. Tak. Może wtedy zdąży.
1: Jeszcze jesteśmy w czasie na razie.
0: Jakie macie plany na Sylwestra? Kochani, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: Hej SK.
1: Hej.
2: Jakie plany na Sylwestra? Będę stał na straży waszego bezpieczeństwa. No cóż, służba w Państwowej Straży Pożarnej. O. Więc bądźcie grzeczni, pozdrawiam.
1: Będziemy. Dziękujemy bardzo, panie strażaku. Oczywiście nagroda, butelka Radia SK do gaszenia pożarów.
0: Tak. Ona jeszcze... jest dość pojemna,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, jeszcze torba Radia SK.
0: Jeszcze torbę dodajesz? A
1: tak,
0: po co?
1: Na przykład... żeby na butelkę mieć w torbę.
0: Aha, dobra, no okej.
1: Jest sensowne?
0: Jest sensowne.
1: Ale myślę sobie, że taki strażak w Sylwestra to jest niebezpieczeństwo. Wiesz, dlaczego?
0: Paradoksalnie.
1: Bo ja bym się zapewnie poczuł, prawdopodobnie, kupił mu baterię albo dwie achtungów takich czarnych. Poblokł mnie benzyną. I wiesz, i Sylwester, nie? A to się może źle skończyć.
0: Ja mam nadzieję, że ty się spóźnisz na Sylwestra, że zapomnisz.
1: Ja
0: będzie lepiej dla wszystkich.
1: Mówię o

0: Bez końca, to jest Oskar Cyms w Radiu SK. Co ciekawe, nie wszyscy wiedzą, że Cyms od tyłu to jest smyc.
1: Ja nie wiedziałem, naprawdę.
0: No, to jest smyc, ale pytanie do ciebie w związku z tym. Jaka jest twoja ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego czytana od tyłu?
1: Zadajesz dziwniejsze pytanie niż moje córki. Aha. A jedna jeszcze nawet nie mówi. Aha. Jaka jest ulubiona nazwa wykonawcy muzycznego od tyłu moja?
0: Tak.
1: Czekaj, chyba Abba.
0: No. A, dobre, Cinek tego, ale ekstra, zrozumiałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium, Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
13: I po reklamie.
14: Hey, I've got a stranger in my mind.

0: Yeah, Dua Lipa, Levitating w Radiu SK. Pierwszy dzień jesieni, ale to jest nieprawda. To jest nieprawda. Lato w SC trwa i ja zamierzam teraz to udowodnić, Cinek. Wiesz co?
1: No.
0: Mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, ale są tylko dwa warunki.
1: No.
0: Dwa warunki. Pierwszy to musi być letnia piosenka.
1: Okej.
0: A drugi musi się zaczynać od słów The Kisses from the Sun.
1: Okej, to ja bym chciał piosenkę. Aha. The Kisses from the Sun, jak to policeman przeszukuje mnie.
0: Nie ma takiej.
1: Nie ma takiej.
0: A czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, czy wybierasz tą, tak? Tę.
1: No tak.
0: Tę czy tą?
1: Kurczę, teraz to nie wiem.
0: Tę.
1: Dobra.
0: Słuchaj.
1: No. Jak to on
0: policzy? Cześć.
1: No.
0: The kisses of the sun.

0: Fastboy Music Sounds, to jest Radio SK. My, proszę Państwa, nie zaglądamy zazwyczaj gwiazdom w tak zwaną prywatność, ale z naciskiem na zazwyczaj, proszę
1: Czego
0: Państwa.
1: Się nie robi dla słuchaczy?
0: Bianca Heiser, nowa gwiazda na polskim firmamencie, czyli nowa żona Filipa Heisera.
1: Bianca Szklanka popularna.
0: No nieważne. W każdym razie okazuje się, że ona ma już epizody w mediach. Zagrała w serialu Ukryta Prawda, gdzie wcieliła się w rządną sławę uwodzicielkę, która marzy o byciu youtuberką, czyli można podejrzewać, że to może być trochę po warunkach rola.
1: No właśnie, bo ona jest rządną sławy...
0: Być może nie.
1: ...influencerką.
0: Ale powiem ci tak, dobrze zagrała. Dobrze zagrała, jak nie wiadomo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784-478-290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Sońta i Korościel, dziękujemy bardzo za udział w audycji SK. A teraz Łukasz Zduńczyk i jego fajerwerki. Co tu dzisiaj grane będzie, Łukaszu?
1: Wakacje. Słuchajcie, przedłużamy lato w Radiu SK. Kalma. Czujecie się jak na plaży, krótko mówiąc.
0: Konkalna będzie?
2: Tak. Nie lubię być na plaży, bo źle wyglądam bez ciuchów. Także dzięki.
0: To prawda, potwierdzam, widziałem niejednokrotnie. Nawet teraz widzę.
2: Wyślę zdjęcia, jak ktoś poprosi. Śmiało.
0: Nie, dziękujemy.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gvedu.pl. Telefon 41 273 1505.
5: Zapraszamy do nowego salonu optycznego Okularium w Starachowicach. Przyjdź do nas i skorzystaj z atrakcyjnych promocji powitalnych. Tylko teraz otrzymasz aż 50% rabatu na stylowe okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, tak, aż 50%! Nie czekaj, umów się na bezpłatną wizytę. Otaczamy troską każdego klienta. Optyk Okularium. Starachowice, Rynek 1.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Wieczór i noc z przelotnym deszczem. Temperatura spadnie do 7 kresek. Jutro znów bez szału. Maksymalnie do 14 stopni w Starachowicach. Pokropi. Przebłysków słońca będzie jak na lekarstwo.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadają na pytania śledczych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie trwają przesłuchania dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. To komentator telewizji Republika Piotr M., a także związana z kancelarią prezydenta Anna P. Ceny paliw rosną, a wraz z nimi zainteresowanie instalacjami LPG. Na montaż trzeba czekać do 3 tygodni, mówi Piotr Zadhi z Energy Gas Polska.
15: Takie montaże zajmują w granicach 1 do 2 dni. 3600 zł taka podstawowa instalacja do samochodu 4-cylindrowego.
14: Benzyna w tym tygodniu może kosztować 8 zł i 10 groszy za litr, a diesel 9,30.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
16: SK Sport News.
14: Ten mecz wyłoni rywala Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgowie o miejsce w najlepszej czwórce czempionatu grają ze Słowenią. Słoweńcy są jednak bliżej sukcesu. Wygrali 2 sety, Belgowie 1. Trwa 4. set i na razie jest 19-12 dla Słowacji. 4 spotkania z 3 rywalami w 16 dni przed reprezentacją Polski w piłce nożnej rozgrywki Ligi Narodów, a w nich zmierzą się kolejno w piątek z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, w poniedziałek ze Szwecją w Sztokholmie i 2 października znów w stolicy z Rumunią.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: SK Starachowice News.
17: I Bartosz Manicze, dzień dobry. Ponad połowa nowotworów głowy i szyi ma związek z HPV. Chorują coraz młodsi, często niepalący i niepijący pacjenci. Onkolodzy ze Świętokrzyskiego Centrum przypominają o profilaktyce.
18: Szczepienie przeciw wirusowi HPV chroni, zmniejsza szanse na rozwój choroby nowotworów głowy i szyi.
17: O tym profesor Stanisław Goście, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum. Wielkie święto piłkarzy ze Starachowic. Stulecie klubu zagramy z Widzewem Łódź. To już 3 października. Przedsprzedaż biletów ruszyła.
19: Imprezka. No i słuchajcie, ważna prośba na wieczór się pojawia, by przedłużyć lato jeden dzień. I my w Radiu SK to robimy. SK nie robi jesieni. U nas cały czas są wakacje, słuchajcie, i tego się trzymajmy. Gips i Igo, bardzo wakacyjny hicior. Na dobry początek imprezki, 2 po 18. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło płynie razem z nami w kierunku piątku i jakby nie patrzeć, w kierunku kolejnego lata. Dla nas jesień nie istnieje, to się w ogóle nie zaczęło. SK przedłuża lato i letnią atmosferę. Dzisiaj od rana gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie, tak żebyście się poczuli, jakbyście byli teraz na wakacjach. I teraz możemy sobie wszyscy wyobrazić, słuchajcie, że mamy na sobie hawajskie koszule, w ręku jakiś dobry, słodki napój z palemką, a dookoła palmy. A jak jeszcze druga połówka nam kolację przygotuje, to już w ogóle, słuchajcie, możemy się poczuć, jakbyśmy byli teraz na All Inclusive. A SK załatwia dobrą playlistę. Daddy Yankee i Snow już teraz.

0: Łatwoganki Majko, dzisiaj SK od rana odwołuje jesień. My cały czas przedłużamy lato, mimo że już jest pierwszy dzień jesieni. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na urlopie. Co byście teraz robili, gdybyście byli na wakacjach? Co to by było? Może byście teraz właśnie ogródek podlewali po upalnym dniu, a może byście teraz po prostu leżeli na plaży i czekali na zachód słońca. Czego, albo może inaczej, słuchajcie, też tak może być, czego w tym momencie byście nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach. Wyobraźcie to sobie i nagrajcie mi o tym głosówkę. Nagrywajcie się na Messengerze, a ja za chwilę zagram Calvina Harrisa.
1: Reklama. Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
2: Chłopaki, zobaczycie, jak dzisiaj pójdzie nam karta. Karta podarunkowa do Centrum Handlowego Galeria Starachowice. Totalny sztos na Dzień Chłopaka i na każdą inną możliwą okazję. Wejdźcie na www.starachowickidzieńchłopaka.sk.pl i wygrajcie kartę podarunkową w konkursie Galardii. Świętujcie Dzień Chłopaka z nami i Galardią.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się festem. Nowość od Kuby i Kuby na antenie Radia SK. Ten numer jest tak przyjemny jak ciepła końcówka lata. A my dzisiaj to lato przedłużamy i to sobie tak dzisiaj razem wyobrażamy, co byśmy teraz robili albo czego byśmy nie robili, gdybyśmy byli na wakacjach. Kornelia?
1: Z pewnością, gdyby były teraz wakacje, to nie siedziałabym pod szkołą muzyczną drugą godzinę i nie czekałabym na córkę, ponieważ ceny paliw są tak wysokie, że nie opłaca mi się jechać do domu, więc kwitnę sobie pod szkołą muzyczną dwa razy po 45 minut.
0: Kornelia, nie jesteś sama. Teraz tysiące rodziców stoją na różnych parkingach pod różnymi szkołami i czekają, aż dziecko skończy zajęcia dodatkowe, a druga połówka w tym momencie ma wolną chatę i cieszy się spokojem. Słuchajcie, w takiej sytuacji najlepiej by było zrobić sobie prawo jazdy na ciężarówki. Tam są wygodne łóżka, ogrzewanie postojowe i lodówka w środku.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
14: I po reklamie.

0: Liwka powiedziała w naszym studiu, że to jest numer do wieczornej jazdy samochodem. No i chyba coś w tym jest. Fajnie to brzmi, zwłaszcza jak już się ciemno zrobiło, prawda? To jest Radio SK i to są letnie hity na czasie w pierwszy dzień jesieni. Wyobrażamy sobie, co byśmy robili albo czego nie, gdybyśmy mieli teraz wakacje. Kamila?
1: Dałabym wnuka babci i wreszcie się wyspała.
0: Nie, Kamila, stop. Żebyś się wyspała i odpoczęła, musiałabyś spełnić jeszcze jeden warunek. Musiałabyś babci oddać też jej syna. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. Targiobronne.pl.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
9: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607 428 950. Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie. Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam, stand-up w Starachowicach. Szukasz idealnej terapii śmiechem? Mama na obrotach przyjedzie do naszego miasta ze swoim najnowszym programem Niezły Bajzer. Czeka nas ponad godzina bezkompromisowego humoru, energii i szczerości, bez owijania w bawełnę. To 14 października o 19 w Parku Kultury.
13: Waterloo, Dancing Queen, Mamma Mia. Te utwory zna cały świat. Już niebawem usłyszymy je na żywo w widowiskowym show Teatru Varieté Muza z Koszalina. Czeka nas długi wieczór z muzyką zespołu ABBA, a to już 17 października w Parku Kultury. Więcej polecajek z regionu na sk.pl.
14: Muzyką się żyje.
0: Taylor Swift zaskoczyła fanów i zapowiedziała nowy singiel. Premiera już w najbliższy piątek. Wiadomo, że kawałek będzie nosił tytuł Patient Zero i na razie nie wiadomo, czy to zapowiedź czegoś więcej. Fani jednak spekulują, że to kontynuacja albumu Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opolite czy The Fate of Ophelia, a więcej o Taylor Swift piszemy na sk.pl. No i w Radiu SK jak zawsze mamy dla Was najlepsze nowości i już za kilka minut pojawi się świeży numer od Metznera. To artysta, który zasłynął hitem Gotham i stworzył piosenkę na ścieżkę filmową... na ścieżkę dźwiękową filmu Pieprzyć Mickiewicza 3. A kim tak naprawdę jest Metzner?
15: Kto to Metzner? No Metzner to artysta muzyczny. Wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi grać muzę. Głównie na gitarze, na elektrycznej, na akustycznej, ale potrafi też pograć na pianinku, na perkusji.
0: A teraz Metzner idzie w mocniej imprezkowe brzmienia, o czym przekonacie się już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
16: Imprezka.
0: I my przedłużamy lato, słuchajcie, u nas jesień jeszcze nie istnieje, dlatego w tej godzinie zagram numer, naprawdę to jest, będzie prawdziwa letnia pelełka, Gelato od Taco Hemingwaya, także będzie można się fajnie pobujać i rozluźniać wieczorową porą, minuta po 19:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie. Hit.

0: SK Starachowice.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Ten hit właśnie stał się pełnoletni. Guru Josh Project z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To teraz nagle odmiany. Mam dla was nowość, która nie ma nawet jednego dnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK codziennie od rana do wieczora są najgorętsze muzyczne premiery i teraz gram wam świeży numer od Metznera. Ten artysta zasłynął hitem Gotham, który zdążył podbić naszą playlistę.
2: To miasto pachnie jak Gotham, ty śpisz listopadą.
0: Znacie doskonale. Do tej pory Metzner specjalizował się w takich mrocznych miejskich klimatach, ale teraz najwyraźniej zmienia specjalizację. No i skoro mamy pierwszy dzień jesieni, to uwaga, Metzner właśnie nam otwiera sezon na domówki, bo tutaj jest naprawdę mega imprezkowa energia. Jeśli chcecie się dobrze nakręcić na wieczór, to po prostu dajcie głośniej, a Metzner zrobi resztę. Metzner i cały blok już teraz premierowo na antenie Radia SK.
3: Radio SK. Piszeni, że tam ponie przez panych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż,

0: Lady Gaga, a my dzisiaj w Radiu SK robimy wszystko, by
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Gramy najlepsze wakacyjne hity, żeby jeszcze zrobić letni klimat. I teraz na naszej antenie pojawi się numer o tym, że już niebawem modelki z Instagrama zaczną się fotografować na plantacjach dyń. Prawdopodobnie już teraz to robią. Hymn końcówki lata, bardzo nastrojowy numer. Taco Hemingway i Gelato. To zawsze jest na czasie.

0: Przed chwilą Taco Hemingway pytał, gdzie lato? No jak to gdzie? W Radiu SK. To słychać i to czuć. Riviera. Gramy przepiękne wieczorne hity na czasie, a teraz wam w kilku słowach wytłumaczę, dlaczego siatkówka jest naszym sportem narodowym. Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że reprezentacja Polski w siatkówce po raz 11 z rzędu zagra w półfinale międzynarodowej imprezy, a tymczasem nasi piłkarze, no dobra, już nie będę złośliwy, słuchajcie, poznaliśmy dzisiaj naszego rywala w półfinale Mistrzostw Europy i będzie to Słowenia. I tutaj też są ciekawe statystyki, słuchajcie, bo w półfinale międzynarodowej imprezy ze Słowenią gramy co roku od 2015 roku. Mamy po prostu do siebie pecha, non-stop na tę Słowenię trafiamy. Na szczęście w większości przypadków to Polska wygrywa i miejmy nadzieję, że w najbliższy piątek, prawdopodobnie o 21:00, znowu tak zrobimy, ale słuchajcie, najważniejsze jest i tak to, że już Niemców pokonaliśmy. Radio
1: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
11: Hot doga poproszę.
10: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
11: To będzie ostatnia reklama.
16: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
17: I po reklamie.

0: Carla Fernandez na wieczorne uspokojenie na antenie Radia SK i to jest dobry moment w wieczór, żeby sobie przypominać wakacje, wyobrazić sobie, jak to fajnie by było. Przez cały wieczór nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Co byście teraz robili albo czego byście właśnie nie robili, gdybyście byli teraz na wakacjach? Ania?
1: Na pewno nie prasowałabym mężowi koszul do pracy.
0: No my faceci na wakacjach jesteśmy naprawdę bezobsługowi, nam wiele do szczęścia nie potrzeba. My cały urlop potrafimy przechodzić w jednej parze spodni i w jednej koszulce. I do pracy w sumie też byśmy mogli tak chodzić, prawda? Nic by się nie stało. Ważne, żeby samochód był czysty.

Stanach ucisza emocje, ucisza stres po całym dniu. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a tymczasem polski kierowca rajdowy pobił rekord Guinnessa w jeździe samochodem elektrycznym. Miko Marczyk, uwaga, na jednym ładowaniu elektryka przejechał 1338 km, tylko jest jeden minus, słuchajcie. Podróż trwała 45 godzin, więc jakby ktoś się pytał, czy da się elektrykiem dojechać do Chorwacji z rodziną na wakacje, odpowiadamy, da się, tylko że istnieje spora szansa, że jak dojedziemy na miejsce, to za chwilę będziemy musieli wracać. I prawdopodobnie po tylu godzinach wspólnej podróży, to byśmy wracali oddzielnymi samochodami.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie. Starachowice na czasie.
15: Dawid Bąk, zapraszam, nadciągam. Czwarta edycja PGS Rock Festival. 26 września na scenie na Kileckiej Kadzielni wystąpią Lemon i Ewa Farna. Bramy otworzą się o 16, a pierwszy koncert ruszy godzinę później. Szczegóły na stronie wydarzenia, a i oczywiście na sk.pl. Czy demokracja może zachorować, a społeczeństwo zwrócić się przeciwko samemu sobie? Odpowiedzi na te pytania przynosi Immunokracja, spektakl łączący ruch, światło, muzykę oraz technologie interaktywne. To wszystko w ramach programu Teatr Polska 11 października o 18 w Parku Kultury w Starachowicach.
16: Muzyką się żyje.
17: Roxy Węgiel wydała nowy numer i to jest hymn wszystkich jesieniarzy. Już za chwilę w Radiu SK premierowo usłyszycie kawałek Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami i to jest jeden z efektów jej pracy. W internecie już można znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku, między innymi na plażach nad oceanem. Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie przyszłorocznego lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że, uwaga, przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów. Tak mówił Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu, a ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa.
18: Impreska. Impreska.
19: Impreska.
18: Eska.
19: Eska.
17: A u nas na antenie Radia SK dzisiaj goszczą letnie hiciory, bo my przedłużamy letnią atmosferę i będzie takich sporo w tej godzinie na pewno w Radiu SK. Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie się pojawi. A teraz numer do romantycznego jedzenia kolacji we dwoje. Zalia, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Ale Sonny Smith, to jest właśnie Radio SK. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej muzycznej premiery.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowościami. Teraz uwaga wszyscy jesieniarze. Mamy wiadomość zza oceanu od samej Roxy Węgiel.
2: Hej kochani, jestem jeszcze w Nowym Jorku, ale właśnie wydałam piosenkę Jesień Trwa, tak na pierwszy dzień jesieni, żeby ta piosenka towarzyszyła wam przez całą tą jesienną porę. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie jesień. Ja jestem jesieniarą. Dajcie znać, kto też. I w ogóle szykuję kilka niespodzianek właśnie związanych

które robią wakacyjny klimat i przy których się, fajnie się wspomina, jak to fajnie na urlopie było, prawda? Można zdjęcia z wakacji na przykład pooglądać. Przecież wieczorami mamy już wolne, więc można to teraz robić. Ja teraz patrzę akurat na ekran smartfona i akurat mam przed sobą zdjęcia, słuchajcie, z rowerowej przejażdżki po Półwyspie Helskim. Ale fajne wspomnienia. I ja mam nadzieję, że wy też takie wspomnienia teraz macie przyjemne, a Eska robi idealne tło do tych wspomnień. Tak jest, gramy najlepsze wakacyjne hiciory. Zawsze na czasie. Dawid Tawarek już teraz.

Czujecie to? Jak tu właśnie wakacjami zawiało. Kygo i Max Magnon w Radiu SK gramy hity na czasie. I słuchajcie, już wiadomo, jakiej muzyki słucha Robert Lewandowski. On jakiś czas temu zdradził, że lubi rap, a dzisiaj to potwierdził na swoim Instagramie, bo wrzucił zdjęcie z muzyką, a tym kawałkiem jest nowy numer Kubiego producenta Kukę 2115 i BDS-a. Koszt bycia boss. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: A, słuchajcie, czyli już wszystko jasne. Jakby ktoś o nas piosenkę napisał, to też prawdopodobnie wrzucilibyśmy to na Instagrama i jeszcze ustawili sobie na dzwonek w telefonie. Koszt bycia boss jest też w Radiu SK. Czeka na wasze głosy w propozycjach do Rap 20. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca 20 startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
3: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Czy chcesz, aby twoje dziecko mówiło po angielsku pewnie i naturalnie? Dołącz do Global Village, szkoły prowadzonej przez Native Speakera. Kursy dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych. Wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz wakacyjne obozy językowe. Zapisy od 24 sierpnia. Starachowice, ulica 6 września 55A od 15 do 19 lub online. www.starachowice.gv.edu.pl. Telefon 41 273 1505.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Nowa Stomatologia przy ulicy Staszica 17 w Starachowicach oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
9: I po reklamie.

jest Oskar Cym z Wesce. I cały czas nie ma ziewania, jest energia. Za 20 minut będzie godzina 21. To jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. A ja właśnie, słuchajcie, wyczytałem, że jedna ze znanej sieci sklepów w Polsce, chodzi o takie sklepy osiedlowe, zacznie przypominać aptekę. Wdraża właśnie nową usługę. Sklepy tej sieci staną się punktami odbioru leków i produktów medycznych. Słuchajcie, czego to te sklepy nie wymyślą, żeby mieć to otwarte w niedzielę, prawda? Przecież jak to tak dalej pójdzie, jakby oni będą wymyślać nowe rzeczy, to niedługo w takim sklepie to będzie można zorganizować chrzciny albo poprawiny, oddać garnitur do poprawki, samochód do posprzątania i dziecko do opiekunki. Ale słyszycie, jaki to jest paradoks? Bo jak na przykład człowiek chce wieczorem kupić farby i blok techniczny dla dziecka do szkoły na poniedziałek, to nagle wszystko zamknięte. A teraz wyciszamy się, przygaszamy światło i kładziemy się na kanapie w salonie.

nowość od Towlą na antenie Radia SK. No i ważne pytanie na wieczór się pojawia. Kiedy lepiej brać prysznic, rano czy wieczorem? Naukowcy nie mają jednoznacznej odpowiedzi. Przecież wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Jak dzisiaj przez przypadek zaśniemy przed telewizorem, to się wykąpiemy rano. No chyba, że druga połówka nam zagrozi, że jak się nie wykąpiemy, to nas do łóżka nie wpuści. To zawsze zmienia postać rzeczy.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Rdza. Zniszczony lakier. Lakiernia proszkowa Lakstar rzuca wyzwanie zniszczonym metalom. Piaskowanie i malowanie proszkowe na najwyższym poziomie. Ogrodzenia, balustrady, konstrukcje stalowe, części samochodowe. Realizujemy najbardziej wymagające zlecenia. Krótkie terminy realizacji. Indywidualna wycena dla firm i detalistów. Brak transportu? Żaden problem. Przyjedziemy, odbierzemy i odwieziemy gotowe zlecenie prosto pod twoje drzwi. Lakstar. Starchowice. Benedyktyńska 2A. Zadzwoń. 607-428-950.
10: I po reklamie. Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, kłaniam się. Resident Evil, Zapomniana Wyspa oraz Teddy i Magiczna Lampa. To nowości w Heliosie. I jeszcze zaproszenie do Kielc. Przede wszystkim dla tych, którzy lubią się pościgać. Możecie wpaść do E1 Go-Kart.
12: Mamy go-karty dla dzieciaczków, go-karty Kid Racery, takie elektryczne go-karty. Od niedawna mamy również go-karty do driftu. Mamy go-karty juniorskie od 130 cm wzrostu. Go-karty seniorskie, czyli od 150 cm od 12 roku życia.
11: Mówi Rafał Zygan z E1 Go-Kart w Kielcach. A więcej o miejscówkach w regionie na sk.pl. Wbijajcie.

0: Eska. Eska Starachowice News.
1: W magazynie reporterów przenosimy się do ciekawego miejsca w regionie świętokrzyskim. Ogród botaniczny w Kielcach to wyjątkowe miejsce dla osób poszukujących kontaktu z przyrodą. Na jego terenie znajduje się wiele pięknych roślin, które można podziwiać każdego roku od maja do października.
2: Doktora Agnieszka Pierścińska, zastępca kierownika ogrodu botanicznego w Kielcach.
3: Dobrze, to takie pierwsze pytanie ode mnie. Jaka jest historia powstania ogrodu botanicznego w Kielcach?
2: Historia powstania ogrodu jest długa i trudna, można powiedzieć. Sama idea budowy ogrodu w Kielcach to jest już ponad 60-letnia historia. Pierwsze takie starania to są lata 60. ubiegłego wieku. Podjął je profesor Zygmunt Czubiński, kielczanin z pochodzenia, ale ówcześnie pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokładnie ogrodu botanicznego. I ta pierwsza lokalizacja to miało być miejsce, gdzie obecnie w Kielcach znajduje się miejski plac targowy, tak zwane doły Siekludzkiego. Ta lokalizacja nie znalazła zrozumienia wśród ówczesnych władz i temat został zapomniany, a wrócono do tematu budowy ogrodu w latach 70., kiedy w Kielcach powstał ośrodek akademicki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna wówczas, a obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego. I taką osobą, która podjęła te starania, był profesor Stanisław Cieśliński. I dzięki jego tutaj nieustępliwości w tym temacie udało się forsować ten temat budowy ogrodu botanicznego aż do roku 2004, bo wtedy to jest data, kiedy już zapadła decyzja o budowie ogrodu w obecnej lokalizacji. Oczywiście po drodze jeszcze były inne lokalizacje rozważane, m.in. teren obecnego rezerwatu Wietrznia, teren południowych zboczy wzgórz szydłówkowskich, czyli rejon obecnego kampusu UJK i tereny po zachodniej stronie Karczówki, bo tam pierwotnie chciano ogród botaniczny zbudować i powstał nawet projekt tego ogrodu w rejonie Góry Dalni i Bruszni. Ale właśnie zmiany ustrojowe końca lat 80. sprawiły, że ten zaawansowany już projekt nie mógł być zrealizowany. I kiedy prezydentem został Wojciech Lubawski, udało się już tutaj decyzję podjąć o budowie ogrodu botanicznego w rejonie Góry Karczówki, ale już nie po zachodniej stronie, ale na stronie południowo-wschodniej, czyli tej obecnej lokalizacji. Także taka długa historia starań o ogród i w 2009 roku rozpoczęto budowę, ogrodzono cały teren, a pierwsze nasadzenia w 2010 roku. Czyli obecnie mamy już 15 rok od momentu rozpoczęcia budowy ogrodu w Kielcach.
3: Czyli lokalizacja jest taka naprawdę atrakcyjna, bo jest to takie może ubocze miasta, tak? A jaka przestrzeń właśnie jest dostępna tutaj dla tego ogrodu botanicznego?
2: Cała przestrzeń to jest niespełna 12 hektarów wygrodzonej części udostępnionej dla zwiedzających. Do ogrodu należy też przestrzeń około 3 hektarów po drugiej stronie ulicy Karczówkowskiej.
3: Jaki jest taki główny cel działania tego miejsca?
2: Główny cel ogrodu botanicznego w Kielcach to jest zachowanie i prezentacja regionalnej flory, czyli gatunków roślin, które występują w regionie świętokrzyskim. Głównie chodzi o rośliny górskie oraz rośliny kserotermiczne, tak zwane stepowe, które tu w tym regionie występują i są naszym dziedzictwem. Oprócz tego oczywiście też należy wymienić taką funkcję edukacyjną ogrodów, funkcję naukową również, ale też rekreacyjną.

0: taką społeczno-kulturową, bardzo ważną obecnie.
1: A jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to miejsce się zmieniało na przestrzeni tych lat wszystkich?
0: No ci, którzy wiedzą, jak to miejsce wyglądało przed założeniem ogrodu, na pewno widzą różnicę. No, wcześniej były to tak zwane nieużytki, po prostu ogólnodostępny teren, niezagospodarowany, użytkowany tak jako miejscami nawet jakieś dzikie wysypiska, wydeptywane ścieżki. Budowa ogrodu sprawiła, że to miejsce nabrało nowego blasku, też znaczenia takiego, no na pewno na plus, tak, bo mamy zagospodarowaną, nowoczesną przestrzeń z ciekawą zielenią. Oczywiście to, co się dało, zostało zachowane, tak, wybrane elementy, bardzo ważne też dla ogrodu obecnie, takie jak naturalnie wykształcone tu murawy kserotermiczne, czy też obecne na terenie ogrodu odsłonięcie geologiczne, bo to jest to dziedzictwo zastane na tym terenie i wyeksponowane. No.
1: A czy nasz Kielecki Ogród Botaniczny wyróżnia się czymś na tle innych ogrodów w Polsce?
0: Na pewno takim wyróżnikiem ogrodu botanicznego w Kielcach są te walory krajobrazowe. Tutaj mamy taki potencjał, mówimy endogeniczny miejsca, czyli tego, co tutaj jest ciekawego, zastanego na tym terenie i niewątpliwie są to te walory też geologiczne tego miejsca, historyczne wydobycie rud ołowiu i odsłonięcie geologiczne skał, na których widzimy skamieniałości z dawnych epok geologicznych, wieki szacuje się na 360 milionów lat, także to jest taki ewenement, jeśli chodzi o ogrody botaniczne, bo żaden inny ogród botaniczny w Polsce takiego elementu na swoim terenie nie ma. Na pewno wyróżnia nas też alpinarium ogrodowe, bardzo okazałe i co ważne też zbudowane z bloków skalnych różnego pochodzenia, czyli te poszczególne pasma górskie, które tu prezentujemy, są pokazywane na skałach typowych dla tych poszczególnych rejonów górskich w Polsce.
1: A co znajduje się na terenie obiektu? Jakie rośliny można tutaj podziwiać?
0: No, na terenie obiektu mamy przeszło 40 kolekcji roślinnych, większych, mniejszych, bardziej mniej okazałych. Do takich sztandarowych naszych należy na pewno różanka. Bogata kolekcja róż, także duża kolekcja liliowców, piwonii, hortensji, wrzosów też i pokaźne alpinarium, o którym już wspomniałam. Sezon letni, pełnia kwitnienia roślin typowo letnich, także całe bogactwo między innymi kolorowych jeżówek, rudbeki, szałwi, takich typowo letnich bylin, wspomnianych liliowców, lilii, hortensji, dołączą do nich wrzosy u schyłku lata.
1: W ogrodzie botanicznym regularnie odbywają się takie cykliczne akcje. Możemy coś o nich powiedzieć? Czym one się charakteryzują i na czym polegają w ogóle?
0: Już przez te lata funkcjonowania ogrodu przyzwyczailiśmy naszych odwiedzających do pewnych cyklicznych wydarzeń. Na pewno są to pikniki, które po pierwsze majówka otwierająca ogród sezon w ogrodzie i piknik kończący sezon, czyli skarby jesieni. I w trakcie sezonu jeszcze mamy wydarzenia zawsze w czasie Święta Kielc, już po raz kolejny w tym roku Święto Róży w ogrodzie. Mamy też takie wydarzenie już po raz szósty w zbiwakowaniu, czyli nocowanie pod namiotem w ogrodzie. Dochodzi do tego jeszcze Geofestiwal Kielce, impreza organizowana przez miasto Kielce i ogród botaniczny jest jednym z obiektów, na których te wydarzenia się odbywają. Oprócz tego jeszcze takie cykliczne wydarzenia jak biegi, botaniczna piątka, to są imprezy sportowe organizowane w różnych ogrodach botanicznych w Polsce, w tym właśnie w naszym kieleckim ogrodzie botanicznym.
1: A jaka jest średnia liczba turystów, którzy corocznie odwiedzają ogród botaniczny i czy możemy wskazać, że to jest jakaś konkretna grupa wiekowa?
0: Ogród botaniczny corocznie odwiedza około 50 tysięcy osób. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, które nas odwiedzają, bardzo duża liczba rodzin z dziećmi, tak? Głównie turyści indywidualni, oni przeważają w tej statystyce odwiedzających. To jest taka nasza grupa docelowa, dzieci też, młodzież. Poza tym grupa osób starszych, seniorów, którzy bardzo chętnie też do ogrodu przybywają. To jest takie miejsce spaceru, relaksu, też inspiracji dla osób, które już właśnie w późniejszym wieku hobbystycznie zajmują się ogrodem, działkowcy, tak, seniorzy, którzy te uprawy ogrodnicze sobie prowadzą.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym wydarzeniu, o biwakowaniu na terenie ogrodu botanicznego. Ono polega na tym, że rzeczywiście spędza się tutaj noc, ale jakie atrakcje są tutaj zapewnione?
0: Żeby wziąć udział w wydarzeniu, należało się wcześniej zgłosić. Czy to są osoby, które dokonały rezerwacji? No, główną atrakcją jest po prostu nocowanie w tym miejscu, a zapewniamy też dodatkowe takie punkty programu, jak chociażby wieczorna sesja jogi, następnie gra terenowa dla najmłodszych, wspólne spędzanie czasu przy ognisku, które będzie do późnych godzin wieczornych, nocnych się palić. Też planujemy takie poznawanie nocnego życia w ogrodzie, czyli obserwacja nocnych owadów, różnych nocnych tutaj ptaków, ssaków, które na tym terenie można zobaczyć. Ognisko jak najbardziej, tak, będzie dostępne dla zwiedzających czy uczestników tego wydarzenia, a dodatkowo też nasza ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka w tym dniu specjalnie dla zbiwakowanych wydłużyła godziny otwarcia, tak żeby mogli jeszcze coś ciepłego zjeść na kolację, a rano napić się pysznej kawy.
1: W poprzednich latach to zainteresowanie mieszkańców Kielc z tym wydarzeniem było duże?
0: Tak, duże, bo no, to nie tylko mieszkańcy Kielc, ale mamy zgłoszenia z całego regionu, a nawet spoza regionu, także to wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. I w tym roku również bardzo szybko po ogłoszeniu mieliśmy już zapełnioną listę chętnych.
1: Pojawiały się jakiś czas temu doniesienia o powstaniu tutaj palmiarni z roślinami tropikalnymi czy szklarni zimowej. To są takie prawdziwe doniesienia, czy są takie plany rozwoju?
0: No, takie plany były na wstępnym etapie budowy ogrodów. Ten pierwotny projekt zakładał taką szklarnię z roślinami właśnie ciepłolubnymi, tropikalnymi. No, od czasu tego projektu już minęło ładnych parę lat i w tym momencie nie ma możliwości realizacji tej pierwotnej koncepcji. Raz ze względu na to, że nieco inaczej te trasy przebiegły, jeśli chodzi o tą część południową ekspozycyjną ogrodu. A poza tym no, ograniczają nas tutaj finanse, tak? Budowa takich obiektów to jedno, ale potem utrzymanie ich to jest druga kwestia, bardzo kosztowna, jeśli chodzi o zużycie energii, czego obecnie wszyscy doświadczamy, także to nie jest taka sytuacja jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Także te plany trzeba było istotnie zmodyfikować. Na chwilę obecną nie ma tutaj w najbliższych latach planów, by te obiekty powstały z takim rozmachem, jakim były planowane. Na pewno brakuje nam zaplecza takiego administracyjno-biurowego i technicznego z prawdziwego zdarzenia i to chcielibyśmy, aby na części północnej powstało, ale te plany póki co bardziej dotyczą zagospodarowania tej przestrzeni jako takiej ogólnodostępnej przestrzeni parkowej, wspierającej różnorodność biologiczną w mieście, a na chwilę obecną zawieszone są plany budowy tutaj obiektów typowo szklarniowych.
1: Jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby dbać o te wszystkie rośliny, które tam przebywają?
0: No, prowadzenie ogrodu jest bardzo czasochłonne, pracochłonne. Wszyscy, którzy prowadzą ogrody, o tym wiedzą. Też praca trudna, bo zależna od warunków atmosferycznych, od różnych spraw, tak, czynników, na które nie mamy wpływu. Ogrodowe kolekcje jeszcze młode, więc wymagają jeszcze większej troski i opieki niż taki ogród, który już od długiego czasu funkcjonuje. I te prace, które tutaj mamy na terenie ogrodu, to są głównie prace polegające na bieżącym utrzymaniu kolekcji, pieleniu, przycinaniu, podlewaniu w miarę potrzeby. No, teren ogrodu jest też specyficzny, trudny, jeśli chodzi o uprawę roślin, bo mamy dobrze nasłonecznione zbocze, z którego odpływa też woda. Mierzymy się z deficytem wody, deficytem opadów, ale też przy nagłych zjawiskach atmosferycznych też ten spływ powierzchniowy jest duży, jakaś erozja, uszkodzenia, więc z tym się musimy co roku też mierzyć w różnej skali.
1: Godziny otwarcia ogrodu chyba co roku pozostają niezmienione, prawda? Okres od maja do października?
0: Tak, od maja do października, czyli przez pół roku, 6 miesięcy ogród jest dostępny dla zwiedzających. Godzina otwarcia ogrodu jest stała przez cały sezon, to jest godzina 10:00. Natomiast przez 3 miesiące letnie, czerwiec, lipiec, sierpień, mamy wydłużone godziny otwarcia do godziny 20:00. Z tym, że wejście możliwe jest do godziny 19:00, a przez pozostałe miesiące, czyli maj, wrzesień, październik, ogród otwarty jest krócej, do godziny 18:00.
1: A ile czasu trzeba sobie zaplanować, żeby ten ogród zwiedzić w pełni?
0: No, na takie pełne zwiedzanie ogrodu minimum półtorej do nawet dwóch godzin. To wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcemy przejść, czy chcemy, nie wiem, fotografować, przyjrzeć się dokładnie roślinom, ale takie dwie godziny to jest minimum, żeby dobrze poznać obiekt.
1: Oprócz samego spaceru można też sobie usiąść, prawda, odpocząć.
0: Tak, na terenie ogrodu mamy rozstawione ogólnodostępne leżaki, można je przenosić w dogodne miejsce, także taka ławeczki też w różnych lokalizacjach ogrodu, także każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce relaksu, takiej nawet może izolacji, której potrzebuje, żeby odpocząć. Na terenie ogrodu też działa ogrodowa kawiarnia Wesoła Kawka, która serwuje coś słodkiego, coś dobrego, przekąski, także warto skorzystać również z oferty kawiarni, będąc w ogrodzie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: SK Starachowice News. Województwo świętokrzyskie słynie z wielu obyczajów, legend, a także tradycji. Wiele z nich jest zapomnianych, ale na niektórych wsiach z naszego regionu wciąż można o nich usłyszeć. Ciekawą kwestią jest też historia powstania Kielc, które przez długi czas nie były nawet miastem.
3: Alicja Trukszyn, etnolog, folklorysta, językoznawca, historyk, mediwista. Kalendarz obrzędowy ziemi świętokrzyskiej, ale ogólnie Europy i świata, to nie tylko ten znany nam kalendarz, który wisi na ścianie, dzieli się na 12 miesięcy, na 365 dni. To także kalendarz agrarny, rolniczy, kościelny, rodzinny i świecki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sam agrarny, bo to jest chyba bardzo ważne, to jest podział na cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień i zima. Zacznijmy od jesieni. Jesień to ta pora roku, kiedy ziemia już oddała wszystko, co oddać miała. Kiedy już zimą zaczynali chłopi walczyć o to, żeby plony były obfite. Więc ta wiosna była tym momentem przełomowym, ale najważniejszym dla chłopa na wsi była jesień. Ta jesień, którą wyznaczała data święta Matki Boskiej Siewnej, ale mówiono, że święty idzi w polu, zbóż nie widzi, a święty Michał wszystko z pól pospychał. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jesiennym, wrześniowym są dożynki. Dożynki, czyli pochwała gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, to XVI-wieczna tradycja, kiedy to pan z dworu zapraszał chłopów, swoich żeńców i przodownice do dworu i tam dziękował im za zebrane plony. Jak się odwdzięczali chłopi, może od tego zaczniemy? Otóż wszyscy ubrani bardzo uroczyście, białe koszule, odświętne spodnie, buty oficerki, nieśli na ramieniu kosy przybrane w kolorowe kwiaty, te, które jeszcze jesienią zostały, szli dziękować panu za przyjęcie. Nieśli przed sobą wieniec. Wcześniej jeszcze ten wieniec niosła na głowie przodownica. Składał się on z podstawowych zbóż. Było to proso, żyto, jęczmień i owies. No oczywiście pszenice, pszenżyta to już są takie współczesne wynalazki, ale te zboża koniecznie znajdowały się w tym wianku bardziej niż wieńcu na głowie. Oczywiście znajdowały się w nim też warzywa i owoce, a to dlatego, że kiedyś dożynki musiały się zamknąć dniem 15 sierpnia, czyli na Matki Boskiej Zielny. A potem to rozdzielono, oddzielnie zioła niesiemy do kościoła i oddzielnie niesiemy do kościoła z podziękowaniami wieniec. Ten wieniec też zmieniał się na przestrzeni wieków. Ostatnimi czasy to już są zupełne cudeńka, nic wieńca nie przypominające, ale na pewno zawsze bierze się pod uwagę, żeby każdy spleciony był z tych zbóż, które u nas rosną i ma on najczęściej kształt korony węgierskiej zakończonej krzyżem. Dawniej tak nie było, więc ta przodownica, idąc tam najmądrzejsza i najładniejsza i najszybsza dziewczyna, która odbierała zboże, niosła go na głowie. Takim dodatkowym elementem, może na dzisiaj humorystycznym, niech będzie fakt, że na tym wieńcu miała albo kaczka, albo koguta, ponieważ nie byliśmy mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej, tylko mieszkańcami Puszczy Sandomierskiej. I taka rycina z tamtych czasów się zachowała. Niosła ta dziewczyna ten wianek na głowie, podchodzili chłopi do bramy i śpiewali: od otwórzcie, otwórzcie, bo my przyjechali i tam informowali, co przywieźli, obśpiewali dziedzica. Dziedzic oczywiście z całą służbą i z rodziną serdecznie ich witał i uczta bardzo, bardzo obfita trwała do samego rana. Ale taką ciekawostką, dzisiaj by ten numer nie przeszedł, ale taką ciekawostką było to, że pan szlachcic, kto by to nie był, czy najbogatszy gospodarz we wsi, jeżeli dziewczyna mu się bardzo podobała, ta przodownica, wrzucał jej za staniczek złotego dukata, jeżeli mniej, srebrnego talara. No i potem były tańce i śpiewy i to był jeden moment w roku, kiedy pan z chłopem siedzieli pospołu przy stole i wspólnie pili okowitkę, no dzisiejszy bimber, piwo, nie mające nic wspólnego z dzisiejszym i być może wino, ale nie to, które było w piwniczce u pana, tylko takie na potrzeby tej uroczystości specjalnie pędzone, czy tam przygotowywane, czy ważone, jakby to nie nazwał. Ważnym świętem w obrzędowości chłopskiej jest właśnie Dzień Matki Boskiej Siewny. I tutaj mamy takie sakrum i profanum, które idą w parze ze sobą, jak wszystko w kulturze ludowej zresztą, bo nie do pomyślenia było, żeby rano w Matki Boskiej Siewny do kościoła nie pójść. Więc szli wszyscy karnie na mszę świętą, a potem wracał chłop do domu, oczywiście w tym odświętnym ubraniu, ale zdejmował buty, żeby nie sprofanować Matki Ziemi, zdejmował czapkę, brał ze sobą odrobinę zboża i siał go, prosząc Maryję o to, żeby te plony były obfite. I wracał do domu. Kościół oczywiście był temu przeciwny. Niemniej jednak ta tradycja musiała się odbyć, bo inaczej to o zimę na wiosnę by nie wzeszło, albo i plony byłyby słabe. Najważniejszym z panów, a ze świątków i ze świętych Kościoła katolickiego był święty Idzi. Dlaczego święty Idzi? Bo to on pilnował tego, aby w polu nie zostało żadne ździebełko zboża, żadne ździebełko owsa, no bo znamy taką piosenkę, uciekła mi przepióreczka w proso, proso było najszybciej rzęte, no na prosie zaczynały się tak zwane zarzynki. Kiedy zachodziło słońce i przez malutką szybkę zakradał się do niskiej chałupy, do izby świętokrzyskiego chłopa zmrok, zbierały się panie na spotkania. Nie były to na pewno spotkania towarzyskie, ale były to spotkania, gdzie pomagały sobie nawzajem. Były to darcie pierza, przędzenie lnu, przędzenie wełny, szatkowanie i ubijanie kapusty. Były to takie uroczystości, bym wręcz rzekła, bo potem, kiedy już wydarły u jednej pani, siadały przy stole, gospodyni zabezpieczała im i zjedzenie, i napitek. Jeżeli były młode dziewczyny, chłopcy wykorzystywali takie okazje, przychodzili i robiły się potańcówki. Wszystkie te spotkania wieczorowe oparte były o wspomnienia i opowieści. A jak jeszcze trafił się dziad wędrowny, który potrafił opowiadać, że był w tylu miejscach pielgrzymkowych, a ten kamyczek, który to wyciągał tam z sakwy, to przyniósł z ziemi Kalwarii. A jeszcze jak był sprytniejszy, to opowiadał, że to z Golgoty po tym kamyku szedł Pan Jezus. A on szedł po prostu drogą, zbierał i sprzedawał te kamyki po drodze, a ludzie wierzyli, kupowali jako talizmany. Spotykając się wieczorami, śpiewali, bawili się, potem dziewczyny były odprowadzane przez chłopców, jeżeli tam jakieś się pojawiły, w tym domu z tych młodych dziewcząt odprowadzane i to były pierwsze spotkania randkowe, bo to był czas długich wieczorów, ale też czas legend, baśni, strachów, dziwadeł i działalności bardzo złych mocy. A że Ziemia Świętokrzyska z takich mocy słynie, no to wiemy. Jeżeli mówimy o obrzędowości, to trudno nie wspomnieć o tym, że Ziemia Świętokrzyska to tak specyficzne miejsce, gdzie stare łączy się z nowym, historia z faktami, a legenda jest wszechobecna. No weźmy tu pod uwagę choćby nasz sabat, który odbywał się na Łyścu i uczestniczyły w nim wszystkie czarownice, wszystkie wiedźmy, no i z kim tańczyły, z kim do kotła dorzucały, oczywiście z biesami, z czartami, z diabłami. Taka noc, gdzie odbywał się ten sabat, miała miejsce dzień przed świętem Kupały. Dlatego do dzisiaj mówi się, że nie zbiera się ziół, bo oczywiście święto Kupały zostało wyparte przez Kościół na cześć świętego Jana, patrona wody, patrona bydła, patrona dobrego życia, ale oczywiście dlatego, że on to w rzece Jordan ochrzcił Pana Jezusa. Te sabaty odbywały się hucznie, odbywały się strasznie, zwykle biły pioruny po tej imprezie czarownic z biesami. Chłopi bali się tego dnia. Bali się, bo wiedzieli, że rano nawet nie mogą nic z sadu zerwać. zebrać, póki słońce nie wyszło i nie osuszyło, bo uważano, że swoimi odchodami czarownice i diabły zanieczyścili ziemię. Także te sabaty, do dzisiaj wiemy, że Baba Jaga, nasza świętokrzyska, koniecznie ma haczykowaty nos, ma pełno brodawek na twarzy, ma miotłę w ręce, no bo to ona się na tym to sprzęcie poruszała. Ona nie ma nic wspólnego z tymi pierwszymi wierzeniami, germańskimi wierzeniami, kiedy to panny na kiju, orzogu bądź gałęzi, panny piękne, powiedziałabym pszeniczne, z pięknymi blond włosami, w białych szatach, z wiankami na głowie, poruszały się, ale w linii poziomej. Nasza czarownica już jest taka bardzo, bardzo była rozwinięta, bo ona i na miotle, i na orzogu, i na gałęzi poruszała się i pionowo, i poziomo. O ile tamte czarownice zbierały dusze wojów, o tyle nasza nie tylko, że zabierała dusze, to jeszcze psuła krową mleko. Zabierała to mleko, powodowała, że krowy miały chore wymiona, brudziła ziemię, zanieczyszczała owoce w sadzie. No, dzisiaj o czarownicy mówimy, że to jest ta, która czaruje. Najczęściej mówi się, ty zaczarowałaś mnie, to chłopiec mówi do dziewczyny, prawda? Ale coś z tej dawnej wiedźmy wiedzącej, czyli kobiety mającej wiedzę, do dzisiaj zostało. No, weźmy pod uwagę choćby pierwszą, nazwaną matką demonów, pierwszą żonę Adama w raju, Lilith. Lilith była pierwszą żoną, emancypantką, która nie zgadzała się na zachowania Adama i mówi się, że została wypędzona z raju, a tak naprawdę mówi się, że była wzięta. Czy jest to dzisiejsze wniebowzięcie Matki Boskiej? Nie wiadomo. No tutaj, ponieważ jest to legenda, ale ta legenda ma swoje korzenie w Biblii. W naszej Biblii jest tam dwie linijki, ale w hebrajskiej jest dość dobrze postać Lili opisana. U nas nie mówimy o niej i o sabatach, kiedy one się odbywają, ale jest bardzo, bardzo dużo legend. W 2009 roku pod moją redakcją ukazały się legendy i podania świętokrzyskie. Spisali je uczniowie szkół podstawowych i średnich. Naprawdę przyłożyły się dzieciaki i mamy tam mnóstwo, 221 legend związanych z naszym regionem. A że szczytem najwyższym i królową gór świętokrzyskich jest Łysica, więc na tą Łysicę, hej siostrzyce, czarownice, dalej raźno na Łysicę. I wietrze nieś, płocie wieś, a ty biesie nieś mnie nieś. Oczywiście biesy miały ich tam donosić. Niedaleko mamy klasztor Świętego Krzyża. Perełką, niewątpliwie diamentem otoczonym pięknymi perłami jest klasztor benedyktyński na Łysicu. Ja zawsze mówię, że ten klasztor to jest taki diament, a wokół niego są perły: gmina Bieliny, Nowa Słupia, Bodzentyn, Górno. I nie bez powodu tak mówię, bo o ile na Świętym Krzyżu wszyscy wiedzą, że mamy staurotekę z drobinkami drzewa Krzyża Świętego, o tyle mało kto wie, nawet mieszkaniec naszej ziemi świętokrzyskiej, że ksiądz Jacek Jabłoński w 1735 roku spisał wszystkie wotywla, które tam się znajdowały po pożarze klasztoru, spisał wotywa, czyli podziękowania za cuda, których doznali ludzie, modląc się do tych drobinek drzewa Krzyża Świętego. Jest to przepiękne miejsce, ja już nie mówię choćby o samo usytuowanie, ale o czas i legendy, jakimi obrósł ten Święty Krzyż. Zapraszam wszystkich serdecznie, bo troszeczkę niżej w Hucie Szklanej jest ta wioska średniowieczna. Może nie jest ona daleko odsunięta i warto by ją było zobaczyć, dlatego że po drugiej jej stronie już niedługo, dzięki staraniom gminy Bieliny, powstanie tak zwana harmonia. Harmonia, czyli w tabletce cała kultura ludowa tutaj naszego terenu. Zwyczajowość, obyczajowość, wierzenia, przepiękne ryciny można będzie dotknąć, zobaczyć, posłuchać. W zapisach księdza Jacka Jabłońskiego Drzewo Żywota z Raju jest taka notatka, rok 1452. Chłop we wsi Kielce, orząc pole, został po południu rażony piorunem. Tego samego dnia w mieście Nowa Słupia syn tamtejszego kowala także piorunem rażony został. To, że syn Kowala wyzdrowiał, bo stryj jego zajmował się świecami w klasztorze, to wiemy. Natomiast co stało się z rolnikiem ze wsi Kielce, 15-wiecznym rolnikiem, nie wiemy. Jest wiele legend mówiących o powstaniu Kielc. Jedni mówią, że od kiełdzika, inni mówią, że od tego, że no, silnicę tutaj mamy dzięki temu, że książę napił się wody, ale to też odsyłam do legend. Tak naprawdę te nasze Kielce zapisy mają wcześniejsze, ale nigdy nie padało określenie, że jest to miasto. Zawsze była to jakaś tam wieś. No, weźmy samą krakowską rogatkę, tak? Czyli cztery bramy wyjazdowe z tego miasta, które powstało dzięki rzemieślnikom i ludziom gościńca. Pięknie o semantyce miasta Kielce napisała pani profesor Danuta Kopertowska. I do tego wydawnictwa odsyłam szczególnie młodych ludzi, bo nie jest to tylko sama historia w legendzie oparta, ale także świetne odniesienie naukowe. Świetna postać i to postać, która odgrywała ogromną rolę, jeżeli chodzi o naszą ziemię, tutaj o nasz region, to nikt inny jak biskup Bodzanta, którego ruiny zamku możemy do dzisiaj, zresztą w dobrym już teraz, dobrze utrzymane, oglądać w mieście Bodzentyn. Był to jedyny biskup, który wymógł na władzach Uniwersytetu Jagiellońskiego, żeby przyjmować z naszego terenu dwóch żaków. Wszyscy inni biskupi mogli tylko jednego wysłać co roku, a nasz biskup dbał o to bardzo i rok w rok dwóch żaków z naszego terenu wędrowało pieszo, no czasami zdarzyło im się furą podjechać, wędrowało do Krakowa zdobywać nauki. Właśnie stawali się żakami Uniwersytetu Jagiellońskiego, utworzonego, jak wszyscy wiemy, i finansowanego przez piękną, młodą królową Jadwigę. Przepraszam, nie królową. Jadwiga nie była królową. Jadwiga była królem Polski, bo instytucji króla jeszcze wtedy nie znaliśmy.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
4: W Starachowicach mamy 6 kobiet, które kierują miejskimi autobusami. Możecie je spotkać na wszystkich liniach kursujących po mieście. Dwie z nich, Emilia Mochocka i Patrycja Bębas, były naszymi gośćmi. Rozmawiała z nimi Agnieszka Jędrasik.
5: Dziś w naszym studio nietypowe spotkanie. Mamy przyjemność gościć dwie uśmiechnięte kobiety, panią Patrycję Bębas i Emilię Mochocką. Panie są kierowcami autobusów miejskiej komunikacji w Starachowicach. Takich kobiet w Starachowicach mamy 6, a dziś udało nam się zaprosić właśnie dwie z nich. Pani Emilia jest tutaj, widzę, bardziej odważna, więc na pierwszy ogień rzucamy panią Emilię. Skąd pomysł w ogóle i czy to jest takie zdziwienie na przykład wywołuje pani, jak pani prowadzi taki wielki autobus?
6: Pomysł narodził się, przyszło po prostu wypalenie zawodowe. I w tamtym roku był to taki rok przełomowy. Przez 6 lat pracowałam jako pracownik administracyjny. Wcześniej byłam przedstawicielem handlowym i bardzo lubię po prostu jeździć. No i rozpoczęłam kurs, no szczęśliwie go skończyłam, z pełną kwalifikacją na przewóz osób. No i przyszłam po prostu i jeżdżę autobusem, bardzo mi się to podoba. Praca sprawia mi dużo satysfakcji. Niektórzy po prostu, no widzimy jak dziwią się, nie, że to kobieta za kierownicą, ale w dzisiejszych czasach dużo kobiet jeździ ciężarowymi samochodami, autobusami. Wydaje mi się, że już nie powinno to po prostu niektórych dziwić.
5: Wypalenie zawodowe we wcześniejszej pracy, tak? Co spowodowało to, że pani zrezygnowała i właśnie rzuciła się tutaj na...
6: Brakowało mi po prostu relacji z ludźmi, nie? I jako przedstawiciel, no to po prostu przemieszczałam się i każdego dnia byłam gdzieś indziej, nie? I no jednak to biurko i ten komputer, no nie moja bajka.
5: Aha, tutaj ma pani codziennie kontakt z człowiekiem, można porozmawiać. A jak reagują, jak pasażerowie, jak wsiadają, to coś zagadują, pytają?
6: To znaczy czasami widzę zdziwienie u ludzi. Są osoby, które wsiadają, mówią dzień dobry, nie, uśmiechają się. Właśnie fajnie by było, bo tak czasami jak obserwuję te osoby, nie, ja dużo się uśmiecham, bo ten uśmiech niewiele kosztuje, a czasami sprawia komuś innemu przyjemność. I tak patrzą dziwnie, ale czasami machają. Dzieciaki, wiadomo, one zawsze przychodzą, siadają z przodu. Prawda? Ale to człowiek taki, no to jest miłe.
5: Możemy zdradzić, w jakim mniej więcej tak pani jest wieku i kiedy właśnie taki przełom nastąpił, że przesiadła się pani na autobus.
6: W wieku jestem 40 plus, niech tak zostanie.
5: No to odważna kobieta, bo po 40, no kobiety po 40 lubią dużo zmian i to też jest takie...
6: No każdy tak mówi, że odwaga, no jest coś w takiego, znaczy odwaga, nie trzeba się bać, prawda? I ja nie mam czegoś takiego, że boję się, po prostu no wsiadam każdego dnia. na linię jadę, spotykam różnych ludzi, jestem uśmiechnięta. No.
5: A trzeba jakoś wcześniej wstawać, bo to chyba autobusy pierwsze kiedy u nas w Starachowicach takie...
6: No to zależy po prostu, jaką mamy linię, prawda? No ja dojeżdżam tak samo jak Patrycja, bo dzisiaj też żeśmy tak sobie rozmawiały, ale nie wiem, no ja nie mam z tym problemu.
5: A na jakiej linii w Starachowicach panią można spotkać?
6: No to jest różnie, na wszystkich liniach, bo to zależy jakiego, no, danego dnia, jaką mamy linię.
5: Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, to już zapytam panią Patrycję, żeby zostać kierowcą autobusu, kobieta. Czy jakieś specjalne predyspozycje, czy każdy by się nadał? Ja bym na przykład mogła prowadzić takie auto.
7: Jeżeli ktoś lubi jeździć i czułby się dobrze za kierownicą takiego dużego autobusu, to jak najbardziej.
5: Pani jest taka drobna, delikatna kobieta i skąd w ogóle taki pomysł?
7: Bardzo lubię jeździć i chciałam, żeby moja praca była związana właśnie z jeżdżeniem i tak spróbowałam.
5: A wcześniej gdzieś pani pracowała, czy to jest jakiś...
7: W sklepach.
5: W sklepach.
7: Tak.
5: A pozostałe kobiety, przyjaźnicie się, spotykacie się, jak one to przeżywają, tą jazdę autobusem? Czy to już jest dla was normalność, codzienność?
7: To znaczy, no ja największą styczność no to miałam z Martą, no bo ona pierwszy taki dzień, jak przyszłam, no to właśnie z nią miałam i ona była pierwszą kobietą, która tu się przyjęła jako kobieta kierowca i no to z nią tak najbardziej i ona mi opowiadała, jak to wszystko przechodziło, no to ona była pierwsza i tak no to bardziej zdziwiło, a teraz no to już...
5: A u pani w rodzinie zdziwieni byli, że pani zdecydowała się?
7: Tak.
5: No właśnie. No właśnie, dlatego to tak mówicie o tym, jakby to była codzienność, normalność, nic się nie dzieje, to jednak wywołuje jednak emocje wśród ludzi, że tutaj drobne kobiety potrafią prowadzić autobus. No i jak w rodzinie, jak to było? Jak pani powiedziała.
7: Nie no, na początku było zdziwienie, że chciałabym tym jeździć, ale później no to jednak jak opowiadała mi, że jestem zadowolona, jak właśnie byłam na kursie i jeździłam tym autobusem po Radomiu, to już inaczej trochę podchodzili do tego, że widzieli, że chcę to rzeczywiście robić.
5: Przewoziła pani rodzinę już, jeżdżą z panią, czy nie mieszka pani w Starachowicach?
7: Nie mieszkam w Starachowicach, ale była taka możliwość.
5: Że jechali z panią i co? Jak oceniają?
7: No, że dobrze jeszcze.
5: Czy jakieś przygody po drodze, tak pozytywne, no negatywne, jakieś niebezpieczne sytuacje miałyście już w trakcie swojej pracy?
7: No różne sytuacje są na drodze, to są, no nie da się tego przewidzieć, to codziennie coś innego może się wydarzyć i po prostu oczy trzeba mieć dookoła głowy.
6: No głównie pieśni, musimy na nich bardzo uważać, bo w dzisiejszych czasach młodzież w kapturach, w słuchawkach, nie zwracają uwagi, a no niestety to nie jest auto osobowe, gdzie reakcja, hamowanie jest no inna ta droga, a też my odpowiadamy za ludzi, których przewozimy, nie? No i to jest gabaret, także to nie jest tak, że od razu naciśniemy i wyhamujemy, prawda?
5: Pasażerowie są spokojni, grzeczni, czy macie jakieś sytuacje podbramkowe?
6: To znaczy z pasażerami jest różnie, nie? No ja kiedyś było tak, że nastolatkowie tam troszkę zaczęli rozrabiać, nie? No i to jest tak, jak kobieta zwraca uwagę, inaczej na mężczyzn reagują, prawda?
5: Koledzy w pracy fajni?
6: Znaczy mamy super koleżanki, super kolegów, mamy super dyrektora, kierowników, także atmosferę naprawdę mamy super.
5: Najlepiej linią, którą pani lubi jeździć?
6: Nie mam jakoś tak jakiejś ulubionej. No za krótko jeszcze jestem, żeby coś tak powiedzieć, ale lubię wszystkie linie.
7: Nie ma tak, że mam ulubioną codziennie. Jest inna trasa i wszystkie są jakieś takie w porządku. Trzeba jechać, jedzie się i czy tą trasą. I...
5: Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, cechy charakteru, które pozwalają no bo na pewno opanowanie, na pewno spostrzegawczość, czy coś jeszcze. Jakieś konkretne cechy, które pozwalają wam wykonywać ten zawód.
7: No chyba w każdej sytuacji no, trzeba być takim spokojnym i opanowanym.
6: Wydzielność uwagi też jest tutaj ważna, nie? Że no, nie skupiamy się tylko na tym, że my prowadzimy to auto, ale no mamy, odpowiadamy za ludzi, których mam na pokładzie, prawda?
5: Jakbyście miały na przykład zachęcić, gdy jakieś są panie, które się zastanawiają i wahają, czy dadzą sobie radę i chciałyby też tak jak wy pracować, ale gdzieś tam mają blokady, to jakbyście zachęciły?
6: Trzeba po prostu spróbować i wiadomo, no każdy jest do czegoś innego powołany, prawda? Ja naprawdę miałam super instruktora na dzisiaj, tu z Patrycją rozmawiałam i no mój tato był kierowcą zawodowym, to może też faktycznie jest to już w genach, nie? I odwaga, no to swoją stroną, ale po prostu też doświadczenie, które zdobywamy. No ja też troszkę objeździłam się przez 20 lat jako przedstawiciel, także ja nie mam jakichś lęków, jeśli chodzi o prowadzenie. Tylko no tutaj kwestia tego, że no z osobowego auta na gabaryt, nie? Ale wydaje mi się, że chyba lepiej się jeszcze leździ niż osobowym. Nie mam czegoś takiego, że to jest pojazd 12-metrowy. Trzeba po prostu być pozytywnie nastawionym każdego dnia, że szczęśliwie, bezpiecznie podróżujemy.
5: I tego dobrze. Wam właśnie życzę. Spotkamy się na pewno na Starechowickich ulicach. Będę pasażerem, niejednokrotnie jestem, więc będę Panie pamiętała. Do zobaczenia na trasie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
8: Zaglądamy do Starachowickiego Muzeum Przyrody i Techniki i przyglądamy się jednemu z największych obiektów. Warto zwrócić uwagę na maszynę parową, mówi Wiola Sobieraj, wicedyrektor muzeum.
9: W inwentarzu muzealnym, w książce inwentarzowej, wpisany jest pod numerem MPT, duża litera T94. I tam kryje się obiekt, który pierwsza nazwa, jego pierwszy człon to jest maszyna parowa bądź maszyna wiatrowa. Ta nazwa używana jest zamiennie. Natomiast czym była ta maszyna parowa? Czym jest ta maszyna? Maszyna była urządzeniem, które tłoczyło dmuch do wielkiego pieca i mówimy już tu o nowym tym zakładzie z 1898 roku. Natomiast chcąc Państwu wyobrazić, tak żeby przemówić do Państwa wyobraźni, żebyśmy mogli lepiej to zapamiętać, dajemy zawsze zwiedzającym takie bardzo ładne porównanie, przyrównując cały zakład hutniczy, całą hutę do organizmu ludzkiego. Wielki piec to jest serce tego organizmu, niezwykle ważny element, tak jak i dla człowieka serce. Natomiast maszyna parowa była płucami tego serca. Tłoczyła to całe powietrze, które było względnie ogrzewane, przedmuchiwane do innych urządzeń, po to, żeby cały obiekt mógł funkcjonować. Po to była potrzebna maszyna parowa. Czy maszyna parowa była ważna? To tak. Natomiast była na tyle ważna, że do tego zakładu zakupiono maszynę parową bliźniaczą, tłokową. Bliźniaczą dlatego, że jak spojrzymy na to urządzenie, ona składa się z dwóch takich samych elementów. Po prawej i po lewej stronie znajdują się urządzenia, które są właśnie bliźniacze. I po co to wszystko? No właśnie po to, żeby na wypadek awarii bądź konserwacji tego urządzenia maszyna cały czas pracowała, czyli jeden element został unieruchomiony, natomiast załączane było drugie urządzenie, które cały czas tłoczyło powietrze do maszyny parowej. Niezwykle takim bardzo wizerunkowo ciekawym elementem maszyny parowej jest ogromne koło. Koło średnicy 6 metrów. Koło, które poruszało się 16 obrotów na minutę i to rzeczywiście musiało robić ogromne wrażenie. Ja nie miałam okazji, nie miałam tego wielkiego szczęścia widzieć koła maszyny w pracy, ale wiemy z przekazów, że to koło pracowało, w ogóle całe urządzenie, jak na tak dużą machinę, pracowało bardzo cicho, względnie cicho, stosunkowo cicho do swojego zadania. Natomiast człowiekiem, który obsługiwał to urządzenie, był taki, znaczy było wielu ludzi na hali maszyny parowej, ale człowiekiem numer jeden był pierwszy maszynista. To był człowiek odpowiedzialny za całą pracę maszyny parowej i wiemy, że ostatnim pierwszym maszynistą tutaj na terenie naszego zakładu był niejaki pan Kudelski. Pan Kudelski był o tyle ciekawym człowiekiem, może za chwilkę się wytłumaczę dlaczego, że przychodziły wycieczki szkolne oglądać nie maszynę parową, a oglądać pierwszego maszynistę pana Kudelskiego. A dlaczego? Dlatego, że pan Kudelski w młodości był osobistym kierowcą Lenina. I to jest dopiero ciekawostka, więc wszyscy przychodzili obejrzeć, posłuchać tego człowieka, który no miał tak niezwykłe przeżycia z młodości. Musiał też być fachowcem, bo na maszynie parowej no nie można było się mylić, nie można było nie znać tego urządzenia, nie można było nie znać całej specyfiki tego urządzenia, bo był to, no powiedzmy sobie, taki trochę potwór energetyczny, bo było to urządzenie o mocy 1200 koni mechanicznych, wydajności 11 tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę i było to na tamte czasy jedno z największych urządzeń w Europie. więc trzeba było naprawdę tutaj niezwykłego fachu, niezwykłego takiego kunsztu, żeby tą maszynę można było obsługiwać, a jeszcze nią zawiadować. Jak spojrzymy dziś, jak jesteśmy na hali, spojrzymy z kolei, co się znajduje nad maszyną parową, to nad nią wisi potężne urządzenie, suwnica ręczna o nośności 15 ton. Co to znaczy, że ręczna? To znaczy, że po boku zamontowany jest mechanizm z takim urządzeniem, pokrętłem, i gdybyśmy na haku, który jest przy suwnicy, zamontowali, zawiesili coś o wadze 15 ton, to moglibyśmy w zasadzie jedną ręką, kobieta drobna, nawet może i dziecko, które by dostało do pokrętła, mogłoby po całej długości hali przesuwać ten potężny ciężar. No właśnie, wspaniała suwnica z roku 1898, wyprodukowana przez też niemiecką firmę Wettera, no i właśnie przeznaczona do okresowych przeglądów bądź napraw. Natomiast jak przejdziemy tutaj wzdłuż tego naszego urządzenia, to zobaczymy, że na naszej maszynie mamy też tabliczkę znamionową. Tabliczkę znamionową napisaną w języku rosyjskim. I dlaczego w języku rosyjskim? Bo maszyna jest produkcji niemieckiej firmy, towarzystwa braci Klein. Natomiast to towarzystwo było dosyć, ta firma była firmą dosyć prężnie działającą i z bardzo długą historią, ponieważ w kwietniu 1790 roku można datować początek działalności tej firmy, i to dosyć firma mocno rodzinna, ponieważ zaczęło się od jakby takiego seniora tego rodu, Friedricha Kleina, który później stopniowo tą firmę przeznaczał do zarząd swoim synom, a miał ich czterech, więc tutaj rzeczywiście bracia mogli sobie świetnie dawać radę.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Śląska Starachowice.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

miejsce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.

najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.